psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: SK Bełchatów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Bełchatów News.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do naszego codziennego życia, także do internetu i mediów. Zdjęcia, filmy czy głosy mogą dziś wyglądać i brzmieć jak prawdziwe, choć nigdy nie powstały w rzeczywistości. Jak nauczyć młodych ludzi odróżniać fakt od manipulacji? Odpowiedzią ma być łódzki program What the Fake.
2: What the Fake? Co to jest za program i dla kogo on ma być?
3: To jest program edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji kierowany do szkół podstawowych, klas 4-8 ze szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych i ma na celu zwiększenie umiejętności krytycznego myślenia i świadomego odbioru informacji we współczesnym świecie. Mateusz Kosman, jestem kierownikiem projektu What the Fake, realizowanego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, programu edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji. Program posiada 3 moduły: What the Fake Class, What the Fake Talks i What the Fake Lab. A czym one są? What the Fake Talks to projekcje i prelekcje przed seansem filmowym, gdzie nasi filmoznawcy, medioznawcy przygotowali odpowiednie tytuły do odpowiednich grup wiekowych. Mamy tam przygotowane filmy fabularne, filmy dokumentalne, a dla najmłodszych animacje pokazujące mechanizmy dezinformacji, a po seansie będziemy o nich rozmawiać i rozkładać na czynniki pierwsze. Jeżeli chodzi o What the Fake Lab, to tutaj do dyspozycji mamy nasze studia filmowe, czyli studio telewizyjne, studio efektów specjalnych, studio dźwiękowe, studio animacji i charakteryzacji. A co będziemy tam robić? W studio telewizyjnym, jak nie trudno się domyślić, będziemy realizować program newsowy. Będziemy pokazywać, jak za pomocą emocji przekazywana jest dezinformacja, jak manipuluje się opinią publiczną, ale będziemy też pokazywać aspekty techniczne, czyli kadrowanie, korekcję kolorów, odpowiedni montaż mający na celu niesienie dezinformacji. Będziemy rozbrajać to na czynniki pierwsze, pokazywać młodym ludziom, jak to działa, tak żeby byli świadomymi odbiorcami treści medialnych. Dalej mamy studio efektów specjalnych, gdzie przygotowaliśmy odpowiednią grę VR-ową, w której będziemy rozróżniać obrazy i filmy prawdziwe od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a jak wiemy, w dzisiejszych czasach nie jest to już takie łatwe. Dalej mamy studio dźwiękowe, gdzie najpierw pokażemy klasyczne mechanizmy montażu dźwięku, jakie były wykorzystywane od lat w takich mediach jak chociażby radio, więc mam nadzieję, że pan mnie tutaj nie wyedytuje i nie pokaże mnie w złym świetle. Natomiast chcemy też zwrócić uwagę na generatywną sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o dźwięku pod tym kątem, więc o tych wszystkich profilach głosowych, za pomocą których możemy wygenerować, posiadając czyjś głos, treści, których nigdy nie wypowiedział. Oraz mamy przed sobą jeszcze studio animacji i charakteryzacji, gdzie pokażemy, jak strój, jak ubiór wpływa na odbiór osoby, z którą rozmawiamy, oraz praktyczne warsztaty plastyczne, gdzie będziemy pokazywać na przykład realizację karykatury, w której będziemy mówić o tym, jaka jest różnica między rozśmieszeniem, rozbawieniem, a ośmieszeniem kogoś i jakie za sobą etyczne czynniki to niesie. Ale w naszym programie, czyli What the Fake, mamy jeszcze trzeci moduł, czyli What the Fake Class. I jest to ścieżka dydaktyczna, w zasadzie 3 ścieżki dydaktyczne dostosowane do odpowiednich grup wiekowych, które tutaj serdecznie do nas zapraszamy. Ścieżki dydaktyczne przygotowane są na wystawie stałej o nazwie Kino Polonia. Czym jest ta wystawa? To 1500 metrów kwadratowych na 3 kondygnacjach Narodowego Centrum Kultury Filmowej, gdzie przygotowaliśmy ścieżki dotyczące propagandy i cenzury w polskim filmie. Chcemy mówić o tym, jak ten film podlegał cenzurze, propagandzie, ale też jak kino przed tym się broniło i jak pomagało sobie w tych trudnych dla niego chwilach. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły podstawowe od klas 4 i 8 oraz szkoły średnie z całej Polski do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, działającym przy EC1. Zapraszamy serdecznie już od 17 września. Zaraz startujemy.
2: Dzisiejsze techniki manipulacyjne już poszły bardzo do przodu, w szczególności przez AI. Moje pytanie jest takie, czy młodzi ludzie potrafią odróżnić tego fejka od czegoś, co jest rzeczywiste, czy może niekoniecznie?
3: Młodzi ludzie przede wszystkim nie znają pojęć, jakie temu towarzyszą, czyli tam około 70% młodych ludzi deklaruje już działania na generatywnej sztucznej inteligencji, czy to na silnikach LLM-owych, czy też na silnikach graficznych, czy silnikach wideo. Natomiast mało kto ma świadomość, świadomość tego, czym jest de facto deepfake i jakie etyczne, że tak powiem, konsekwencje to za sobą niesie oraz prawne, bo jak wiemy, prawo oczywiście goni tę technologię, nigdy jej nie doścignie, ale stara się to robić, więc powstają nowe uwarunkowania prawne mówiące o tym, w jaki sposób można, a jak nie można z niej korzystać. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że będziemy zwracać uwagę na chociażby weryfikację wsteczną obrazu. Tak? Dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi przygotować obrazy już praktycznie bardzo zbliżone do tych realnych. Już tak naprawdę bardzo mało artefaktów jest tam widocznych, w związku z czym będziemy zwracać uwagę na to, żeby weryfikować fakty, sprawdzać źródła, wstecznie weryfikować obraz i będziemy mówić o tym, jak się przed tym chronić i jak nie ulegać emocjom w trakcie odbioru takich informacji.
2: Częściowo wyprzedził Pan właściwie moje pytanie. Chciałem powiedzieć o tym, że w social mediach dużo mamy zalewu właśnie filmów, no, które już coraz trudniej odróżnić. Czy da się w ogóle to w jakiś sposób odróżnić? Na co zwrócić uwagę, żeby po prostu na tego fejka się nie złapać?
3: Tak, dzisiaj dużo treści generowanych przez sztuczną inteligencję jest robionych w sposób hurtowy. Wiemy, że porządne narzędzia i te dostępne dla profesjonalistów potrafią już realizować treści, które są praktycznie identyczne z tymi, które są realne. Natomiast te treści, które są masowo produkowane w sposób hurtowy, często posiadają błędy. My będziemy o tym mówić, jak te artefakty rozpoznawać, jak je wychwytywać i jak się przed nimi bronić.
2: A jakie są nowe techniki, które jeszcze być może nie są znane, ale mogą być realnym zagrożeniem w niedalekiej przyszłości?
3: No, myślę, że tutaj rozwój technologii jest, że tak powiem, nie do końca przewidywalny. Natomiast tak, mamy sztuczną inteligencję, mamy kwestie VR-owe, mamy social media, które będą się rozwijały, więc ja myślę, że powstanie kiedyś taka audiowizualna w czasie rzeczywistym przestrzeń społeczna, w której będziemy coraz częściej i coraz więcej przebywać, która bezwzględnie będzie wpływała na nasze życie codzienne. Generalnie jest to dosyć mocno czarna wizja, natomiast wiemy o tym, że realizowane są farmy AI-owe, jest tego coraz więcej, wszyscy globalni gracze wchodzą w to, więc na pewno tego nie unikniemy, ale musimy wiedzieć, jak w tym żyć, jak sobie z tym radzić i nie ulegać presji.
1: Program jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 i potrwa do 2028 roku. W zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie z całej Polski, a o szczegóły pytał Daniel Techliński.
0: SK Bełchatów.
1: Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.

0: Bełchatowska dziewczynka z tej piosenki, to ty.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że nagrałaś piosenkę o Bełchatowie?
1: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę. Bardzo lubię Bełchatów.
0: Jesteś taką małą, lokalną patriotką.
1: Tak.
0: O czym opowiadasz w tej piosence? Postarajmy się przybliżyć.
1: O Bełchatowie, o szkole, o lodach i o placu Narutowicza.
0: W tej piosence wymieniasz m.in. swoje ulubione miejsca w Bełchatowie.
1: Tak.
0: I chyba jest ich całkiem sporo.
1: Tak.

0: Ty się świetnie czujesz w tym mieście.
1: Bardzo.
0: A jak tworzyło się tę piosenkę? Było łatwo czy trudno? Jak to wyglądało tak troszkę od kuchni, jakbyś mogła opowiedzieć?
1: Mama pisała, uczyliśmy się jej.
0: Ale z tego co wiem, to było też dużo twoich sugestii, jeśli chodzi o tekst, tak?
1: Tak.
0: Na przykład jakie?
1: O lodach, o szkole, o placu Narutowicza i przyjaciółach.
0: Mam takie wrażenie, że nagrywanie tej piosenki było bardzo fajną przygodą.
1: Tak.
0: I to oczywiście nie koniec, bo wiem, że będzie też kręcony teledysk.
1: Już kręcimy, ale złamałam rękę.
0: Czyli trzeba jeszcze troszkę poczekać.
1: Tak.
0: Ale pewnie już nie możesz się doczekać.
1: Tak.
0: Kto wpadł na pomysł tej piosenki?
2: Była to troszeczkę taka podpowiedź od pani prezydent, ale nie bezpośrednia. Maja miała dwa swoje utwory i pani prezydent zasugerowała, że może coś nowego. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Jaki temat? Temat pojawił się bardzo szybko. Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie. Ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci. Stąd ten fragment, że nie wiadomo, gdzie poprowadzi ją droga, ale zawsze będzie wiedziała, skąd wyrosły jej skrzydła, czyli właśnie z naszego Bełchatowa. No i w ten sposób powstała piosenka. Od myśli do myśli, od analiz, gdzie Maja lubi być, co lubi robić w Bełchatowie. No i powstał bardzo fajny, rytmiczny utwór, w którym Maja świetnie się czuje, co było widać już na występie stypendystów w zeszłą niedzielę.
0: Tę piosenkę mogli już na żywo usłyszeć mieszkańcy.
2: Tak, mogli usłyszeć mieszkańcy na właśnie koncercie stypendystów. Był to ostatni weekend sierpnia.
0: To bardzo pozytywny kawałek, z którego wynika, że Bełchatów jest fajnym miejscem do życia.
2: Jest świetnym miejscem do życia, jest bezpiecznym, spokojnym, ale jednocześnie dużo się tu dzieje. Wszystkie imprezy organizowane w okolicy MCK-u, PCS-u są ogromną atrakcją w naszym mieście. Maja bierze w nich zwykle czynny udział, dlatego ta jej miłość do Bełchatowa, ten patriotyzm lokalny jest dość silny.
0: No właśnie, to nie jest przypadek, że taki utwór powstał, ponieważ ta siedmiolatka bierze już czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
2: Tak, Maja występuje zarówno z Cantabile, jak i swoimi indywidualnymi występami, uświetnia przeróżne wydarzenia w naszym mieście. Można ją słuchać z jej piosenkami od Przyjaciela, przez Koziołeczka na podstawie Brzechwy. No i teraz mamy Bełchatowską Dziewczynkę.
0: No i kontynuuje rodzinne tradycje, bo tych kawałków troszkę się już uzbierało, tyle że wcześniej głównie głos użyczał
2: Sebastian. Sebastian zwykle miał pisane utwory. Przyszedł dzień, gdy Maja zapytał, a dla mnie? No i zaczęła się tak przygoda Mai z jej własnymi piosenkami.
0: Dodajmy, Sebastian to starszy brat
2: Mai. Starszy brat, tak, który ma już kilka, może kilkanaście utworów, natomiast Maja ma kilka, no ale wydaje się, że Bełchatowska Dziewczynka najbardziej trafia w jej charakter i rytmiczność. Muzyka jest troszeczkę jakby meksykańska, hiszpańska, rytmiczna, wesoła, bardzo skoczna. Wiem, że dziadkowie odsłuchują ją 20 razy, a może i więcej dziennie. Także jest miła dla ucha, miła do potupania, nawet i do potańczenia.
0: Szybko wpada w ucho.
2: Bardzo szybko wpada w ucho i od razu zaczyna się śpiewać, nucić. Szybko nam poszła ta faza nauki. Maja od razu załapała.
0: Wkrótce będzie można ją usłyszeć na YouTubie, ale na to jeszcze chwilę poczekamy.
2: Jeszcze chwileczkę, troszeczkę nam się skomplikowały sprawy. Maja złamała rękę. Miałyśmy nagrywać, właśnie teraz jest piękna pogoda, miałyśmy nagrywać teledysk do tego utworu. Muszę pomyśleć nad czymś innym. Na pewno pojawi się, myślę, na dniach, bo już kombinuję, już coś tworzę, żeby było ładnie, ciekawie i pasowało do rytmu utworu.
0: Jak się nagrywa utwór o Bełchatowie z siedmiolatką?
2: Fantastycznie. Z taką siedmiolatką? Fantastycznie. Maja jest bardzo radosna, uwielbia śpiewać, uwielbia występować, więc utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację siebie na scenie.
1: Jestem mała.
0: no, siedmiolatka promująca miasto, w którym mieszka i to promująca przez muzykę, no to jednak rzadki obrazek.
2: Myślę, że się nie spotkałam z taką sytuacją. Siedmiolatka, tak, i jej utwór o Bełchatowie, myślę, że jest to strzał w dziesiątkę.
1: Gorąco zachęcam do odwiedzenia Bełchatowa. Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia, to wiele fajnych miejsc, które warto

0: 7-letnią Mają i jej mamą Joanną rozmawiał Rafał Różycki.
1: SK Bełchatów News.
0: Łódź chce jasno przypomnieć, że kryzys bezdomności nie oznacza utraty praw. Miasto przygotowało kartę praw osób doświadczających bezdomności. To 16 praw, m.in. do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej. Dokument ma nie tylko informować osoby w kryzysie bezdomności, ale też być wskazówką dla instytucji, które udzielają im pomocy.
2: Osoby w kryzysie bezdomności, czy to jest duży problem w Łodzi?
3: Łódź ma szerokie działania związane z pomocą społeczną. Odpowiada w naszym mieście przede wszystkim za to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także zrzeszone wokół pomocy społecznej organizacje pozarządowe. Decyzją pani prezydent Hanny Zdanowskiej w 2021 roku została powołana Rada do spraw przeciwdziałania problemom bezdomności. Ta rada to jest 39 osób reprezentujących instytucje publiczne, reprezentujące organizacje pozarządowe. W dużej mierze są to specjaliści, którzy na co dzień obcują z osobami w kryzysie bezdomności i rozwiązują ich problemy. To jest szereg lat działań ze strony miasta, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności. Z ostatniego liczenia osób bezdomnych mamy ich 675 i ta liczba między poprzednim liczeniem spadła. Natomiast żeby i utrzymać tendencję i taką spadkową i z drugiej strony dzisiaj dostarczać wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności, musimy intensyfikować nasze działania. Wszyscy możemy sobie powiedzieć, że mamy równe prawa. Natomiast często w odbiorze społecznym poszczególne grupy ze względu na sytuację majątkową, na kwestie religijne, na inne kwestie, które możemy wyróżnić, czasami w odczuciu mogą mieć inne prawa albo też mniej praw. Ta karta, którą dzisiaj przygotowaliśmy, karta dotycząca praw osób w kryzysie bezdomności, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta. To jest zwieńczenie kilku lat pracy i działalności Rady. Wyzwaniem było napisanie karty, która jest prosta w języku, a jednocześnie przekłada literę prawa w taki sposób, żeby go dokładnie przełożyć i jednocześnie, żeby to było oparte na obowiązujących przepisach. To wyróżnia naszą kartę. Jednocześnie wraz z naszą kartą nie tylko pracowała Rada, my ją skonsultowaliśmy. Dzisiaj jest to też efekt rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, bo to one doświadczają na co dzień wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. I to one dzisiaj, widząc te zapisy, mogą powiedzieć, czy one są dla nich zrozumiałe, czy na podstawie tego będą wiedziały, jak się posługiwać i jak funkcjonować w przestrzeni miejskiej. A zatem dzisiaj karta, którą ogłaszamy, jest powieleniem praw, które istnieją, ale jest kompilacją w jednym miejscu wszystkich uprawnień, które my posiadamy jako łodzianie, ale jest dedykowana dla osób w kryzysie bezdomności. Drugim celem, jaki realizuje ta karta, to jest kwestia związana z kampanią informacyjną. Bo po pierwsze przekażemy tą kartą wieść dla naszych osób w kryzysie bezdomności, jakie mają prawa, jakie mają uprawnienia jako łodzianie, ale z drugiej strony wdrożenie tej karty w naszych instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych pozwoli na uświadamianie społeczeństwa, że wszyscy jesteśmy w zakresie podstawowych praw funkcjonowania na terenie miasta identyczni. Łódź dołączy, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miejskiej jako czwarte z miast w Polsce, które taką kartę ma. Dzisiaj jest to Leszno, Warszawa oraz Gdańsk.
2: Jest proponowane wsparcie od miasta. Jak ono będzie wyglądać?
3: Chciałbym Państwu podać taki konkretny przykład, gdzie mamy jeden z zapisów karty, gdzie jest obowiązujące prawo polskie, a często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą w ogóle do tematu, bo nie mają świadomości albo nawet nie mają poczucia, że w ogóle mają prawo z tego skorzystać. Jest to prawo do mieszkania. Ja dzisiaj w Łodzi odpowiadam za mieszkalnictwo i warunkiem uzyskania wsparcia w postaci lokalu komunalnego czy lokalu socjalnego, przede wszystkim komunalnego, jest to, żeby nie posiadać własnej nieruchomości na terenie miasta. No chyba w przypadku osób bezdomnych już nie można nie mieć bardziej, prawda? Więc jakby z natury rzeczy, tych podstawowych zapisów, to uprawnienie istnieje. Ale często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą do tematu, bo są dodatkowe elementy związane z tym, jakie trzeba warunki spełnić. Dzisiaj dając tą kartę pokazujemy, że macie prawo. Ale z drugiej strony tworzymy cały mechanizm, który usamodzielnia ich do tego, żeby oni mogli aplikować walkować o te lokale. O co chodzi? Mieszkania treningowe, czyli ten element, gdzie uzyskują dach nad głową, który nie jest ich własnością, ale nabywają pierwszych kompetencji. Dzięki temu też mogą pójść do pracy, czyli pozyskać pierwsze środki finansowe, żeby samemu się utrzymywać. I dzięki tym dwóm elementom dostają pewne podstawy, żeby móc aplikować o lokal komunalny, gdzie do tej pory bez mieszkań treningowych, bez tej całej opieki instytucjonalnej wraz z organizacjami pozarządowymi, które robimy przez lata jako miasto Łódź, osoby w kryzysie bezdomności w ogóle nie podchodziły do tematu. Dzisiaj jednym z zapisów karty jest prawo do mieszkania. To nie znaczy, że każde mieszkanie dostanie, ponieważ wszyscy łodzianie mają te same prawa i muszą spełnić te same warunki. Ale przez te podstawy, jakie tworzymy w postaci konkretnych działań, w postaci mieszkań treningowych, w postaci choćby hostelu przy ulicy Niciarnianej, tworzymy warunki do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się usamodzielniać, a potem aplikować o mieszkanie i przestać być osobą w kryzysie bezdomności. To jest budowanie szerokiej świadomości społecznej. Przede wszystkim osoby, które są w kryzysie bezdomności, żeby były świadome z wszystkich swoich praw, ale z drugiej strony jako my, społeczeństwo, ale też instytucje publiczne. Bo ja nie powiem, dzisiaj pracując z naszymi zespołami wewnątrz urzędu, czasami wręcz musimy powtarzać, że wszyscy mamy te same uprawnienia i to nie wynika nawet z złej woli urzędników. I tutaj nie jest w żaden sposób to oskarżenie, tylko po prostu przez to, że osoby bezdomne często nie korzystały nawet ze swoich praw, naturalnie powstało przeświadczenie, że one nie mogą z tego korzystać, co absolutnie nie jest prawdą, ponieważ mają te same prawa, co wszyscy łodzianie.
4: Po pierwsze rzeczy, które będziemy robili natychmiast, to będziemy nie tylko dystrybuowali tę informację wśród samych osób w kryzysie bezdomności, ale umieścimy ją też we wszystkich miejscach, we wszystkich placówkach, we wszystkich instytucjach, w których osoby w kryzysie pojawiają się. Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Czy to są placówki właśnie typu schronisko, noclegownia, czy to są placówki ochrony zdrowia, czy wreszcie to są miejsca, także takie jak urząd miasta. To, co mam nadzieję, będzie też ten efekt karty zwiększało, to jest to, że dyskusja o tym, co na tej kartce jest, na tej jednej kartce A4, co się na niej znajduje, skąd te prawa się biorą i dlaczego one są ważne dla odbudowywania godności każdego człowieka, w tym wypadku osoby w kryzysie bezdomności, będzie dobrą lekcją dla pracowników tych instytucji, dla nas, dla urzędników, dla osób, które także po prostu są innymi mieszkańcami Łodzi i gdzieś tam się z tym zagadnieniem stykają. Prawa wynikające z karty będą wprost ujęte, czy stosowanie karty będzie wprost ujęte w konkursach, w dokumentacji, w której my zlecamy zadania dla organizacji pozarządowych. Tam karta, uchwała będzie jedną z podstaw funkcjonowania i traktowania ludzi, którzy z tych naszych programów korzystają.
0: A tematem zajął się Daniel Tykliński.
1: SK Bełchatów.
0: Biegów na takim dystansie jest w Polsce niewiele. Jesienią, jak co roku w Bełchatowie, odbędzie się bieg uliczny na 15 km, czyli Bełchatowska 15.
5: Można się już zapisać na największy uliczny bieg w regionie.
6: Tak, Adam Kieruzel, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. Bełchatowska 15, 29 edycja tego wydarzenia, to bez wątpienia największy event tego roku, jak i lat poprzednich. Jest to wydarzenie, które organizujemy cyklicznie co rok. Od 1983 roku organizowane wydarzenie z krótkimi przerwami. W tym roku 29. edycja, tak jak już wspomniałem. Na ten moment wystartowały zapisy do tej edycji i na liście startowej mamy już ponad 100 osób. W tym roku zwiększyliśmy limit startowy do 900 osób. Na dystansie 15 km będzie mogło wziąć udział w rywalizacji biegowej 620 osób. Jeżeli chodzi o dystans 5 km, tutaj mamy 280 miejsc startowych. 5 km to dystans do pokonania jednej pętli, jeżeli chodzi o 15 km mamy tutaj 3 pętle do pokonania. W kwestii 5 km mamy jedną zmianę, jeżeli chodzi o ten dystans, bardzo ważną organizacyjną, którą chcemy przekazać. Udział w biegu jest możliwy od ukończonego w dniu biegu najpóźniej 14 roku życia. Wcześniej było to 8 lat. Ze względów bezpieczeństwa organizacyjnych, jak i tutaj zaleceń sędziowskich, ta zmiana została wdrożona, więc to jest jeden aspekt organizacyjny, który się zmienia. Drugi aspekt organizacyjny, oprócz tej zwiększonej ilości jeszcze, to kwestia startów. Na początek wybiegnie na trasę bieg towarzyszący 5 km, jako drugi bieg główny 15 km. O szczegółach związanych z poszczególnymi godzinami startu będą to godziny około południowe, ale dokładne szczegóły będziemy publikować na naszej stronie i w mediach społecznościowych MCS-u.
5: To jest bieg, który przyciąga biegaczy z całej Polski i nie tylko.
6: Tak, bieg ogólnopolski, ale i międzynarodowy, ponieważ głównie Bełchatów, okolice Bełchatowa, gminy, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, różnego rodzaju inne miasta, Łódź, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Szczecin. Z różnych zakątków Polski mamy biegaczy. Fajnie, bo przyjeżdżają do nas całe rodziny, całe kluby, całe grupy zrzeszone, które fajnie się u nas integrują. Bełchatowska 15 cechuje się tak naprawdę świetną atmosferą. Zawsze jest to biegowe święto, podsumowanie biegowe takiego roku, gdzie biegacze zarówno na 5 km, jak i na 15 km traktują to jako formę też nie tylko rywalizacji sportowej, walki o jak najlepsze wyniki, czasy, ale o takie fajne zwieńczenie sezonu biegowego, ulicznego sezonu biegowego. Jeżeli chodzi o również międzynarodowe towarzystwo, tutaj mamy zaproszonych gości z miast partnerskich, z Czechy, z Pardubic oraz z węgierskiego Czongradu. Również przyjeżdżają do nas biegacze z różnych zakątków, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja również się zdarzają, tak więc tutaj no to towarzystwo jest międzynarodowe. Mamy również często reprezentantów Kenii, także to są te osoby, które głównie nas tutaj odwiedzają co roku.
5: Wspomniałeś o atmosferze, która panuje na tym wydarzeniu, aczkolwiek też biegaczy przyciąga dystans 15 km. Oni sami wspominają, że to jest taki trochę nietypowy dystans. Nie 5 km, nie 10, nie półmaraton, nie maraton, tylko 15.
6: Tak, wiadomo, teraz w Polsce i jak i na całym świecie, w Europie, w różnych zakątkach świata, bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 km. Mamy wiele ekstremalnych wyzwań, różnych biegów przełajowych, ale 15 km to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać. Ten dystans jest bardzo rzadko organizowany i bardzo rzadko organizatorzy decydują się na to, aby ten dystans był jakąkolwiek częścią integralną jakiegokolwiek biegu. Bełchatowie ta 15 jest właśnie taką fajną tradycją, że to jest dystans nietypowy. Jest możliwość biegu na 5 km, biegu towarzyszącym dla tych, którzy nie czują się na siłach, żeby przebiec tą 15, ale tutaj co ważne, nasza trasa też jest zatestowana. ATS Polskiego Związku Lekkoatletyki daje możliwość bicia oficjalnych rekordów życiowych, jak i rekordów trasy, tak? Więc tutaj to jest też atrakcja dla biegaczy, bo oczywiście aspekt taki, że biegacze zwracają uwagę na nietypowy dystans, to jedno, ale zwracają też uwagę na to, że ten dystans jest atestowany, bo nie zawsze ten atest na różnego rodzaju biegach się przyjmuje do organizacji, tak? Nie zawsze jest on przypisany jednoznacznie, że 15 km to także atest. Nie zawsze tak jest, u nas jest to tradycja.
5: I ten bieg jest takim świętem w Bełchatowie, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić jesień w Bełchatowie bez tego biegu.
6: Tak, szczególnie, że od lat, bym powiedział, odkąd pamiętam przy organizacji tego biegu, wahania pogodowe są od słonecznej aury przez opady deszczu, aż po obfity śnieg i mróz i zamrożoną ulicę, którą wcześniej musimy posypywać piaskiem i solą.
5: To ta loteria, prawda?
6: Tak, to jest loteria pogodowa. Staramy się zawsze ten bieg robić w trzeci weekend listopada, czasami jest to czwarty weekend listopada, czwarta niedziela.
5: A tym razem?
6: Tym razem będzie to 22 listopada, więc jest to czwarta niedziela listopada. Nie chcieliśmy tego robić jeszcze wcześniej, ze względu na ten kalendarz ogólnopolskich biegów i różnego rodzaju innych wydarzeń miejskich, też sportowych naszych tutaj bełchatowskich. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby nie tylko brali udział, nie tylko zapisywali się, nie tylko aktywnie uczestniczyli, ale również do tego, aby te ulice Bełchatowa tego dnia wypełniły się kibicami, osobami, które będą wspierać. Często pojawiają się akcenty osób przebranych na trasie, z bębenkami, z różnego rodzaju przyrządami.
5: I gorący doping.
6: Tak, gorący doping, nawet przyrządy kuchenne idą w ruch czasami, także fajnie, jeżeli stworzymy takie wspólne biegowe święto i rodzinną atmosferę, rozgrzewając biegaczy do rywalizacji, bo to, że będzie chłodno i zimno, to jest pewne. Pytanie, na ile w tym roku warunki nam pozwolą. Mamy nadzieję, że dla nas, jako organizatorów, będzie to w miarę łagodnie i obędzie się bez opadów, deszczu czy śniegu.
5: Czyli co, zapisujemy się i szczególnie zachęcamy do tego bełchatowian.
6: Tak, bełchatowianie są mile widziani u nas na biegach, przede wszystkim z tego względu, że jest też kategoria najlepszej bełchatowianki, najlepsi bełchatowianie. Są kategorie wiekowe, jest wiele nagród do zdobycia, łączna pula finansowych nagród to jest 12 800 zł. Do tego puchary, statuetki, do tego medale dla każdego uczestnika, pakiety startowe wypełnione w tym roku ręcznikami okolicznościowymi, bo przypomnę, że na 15 km jest to w pakiecie za 90 zł, bym powiedział, obowiązkowa pozycja. Pakiet na 5 km kosztuje 60 zł i jest to pakiet bez gadżetu. Można go dokupić w kwocie, która jest wskazana na naszej stronie, ale o tym więcej w regulaminie i na naszych mediach społecznościowych na stronie mcs.bachatow.pl. Zapisujemy się, biegamy. Przypomnę, że jeszcze trwają zapisy do piątki sztyna miary, która w październiku. Tam już miejsc coraz mniej, coraz więcej miejsc zajętych, także zachęcam do tego, żeby tą jesień biegową spędzić w Bełchatowie podczas piątki sztyna miary, jak i bełchatowskiej piętnastki.
0: A z Adamem Kieruzelem, dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
1: SK Bełchatów News.
0: Jest w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Spora część mieszkańców Gomolina koło Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem sprzeciwia się budowie takiego obiektu.
7: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni. Wieczorek Marek. Ja jestem sołtysem we wsi Gomolin. Dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
8: Dlaczego nie chcecie chlewni?
7: Biorą, zależy na tym, żeby nie było takiego odoru. Ludzie się tego boją, no, po prostu. No, zwołane dzisiaj zebranie, wójt zwołał, żeby się tak jeszcze doradzić z mieszkańcami. No i jakoś protestować dalej.
8: Obawiacie się tego nieprzyjemnego zapachu? Czego jeszcze?
7: No, zapachu, no, transportu dużego, wywozu gnojowicy, częste, no bo...
8: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
7: No, powiedzmy 200 metrów. Około, tak mówię, około.
9: Zorganizowaliśmy spotkanie, chcielibyśmy usłyszeć też mieszkańców. Łaszek Judyta, jestem sołtysem Woźnik. Petycja już była zbierana wcześniej.
8: A ile zebraliście podpisów?
9: Ponad 50. Ja jako sołtys jestem osobą bezstronną tutaj. Według statusu nie obowiązuje, więc...
8: No, mieszkańcy boją się nieprzyjemnych zapachów i myślę, że pod takimi słowami pani się podpisze.
9: Czy się podpiszę? No, z jednej strony tak, ale mówię, jestem osobą bezstronną, więc ten zapach jest. Mieszkańcy się boją głównie zapachu, boją się okno otworzyć, czy pranie wywieszą, to już to pranie jest znowu do prania.
8: Boi się pan tego, że ta chlewnia jednak będzie?
10: Znaczy, wie pan, ja to już jestem, jak to się mówi, w tym takim wieku, że przeżyłem różne, że tak powiem, zapachy. No, najgorsza jest młodzież, dzieciaki, wnuczki, szkoły i tak dalej.
8: Ale mieszkańcy boją się o taki komfort,
10: no,
8: że on się
10: powiesza. Widzi pan po ilości mieszkańców. No nie wiem, na razie zobaczymy stanowisko wójta.
11: Jest to na etapie procedowania decyzji środowiskowej. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Jesteśmy w tej chwili na etapie, dzisiaj się kończy udział społeczeństwa w tym postępowaniu. Ustawodawca zagwarantował taki udział społeczeństwu w przypadku procedowania oceny na środowisko. I procedura trwa, oczywiście z punktu widzenia procedury w urzędzie gminy. Już mamy pierwsze odpowiedzi od instytucji, które uzgadniają całe to procedowanie. No już w tej chwili są złożone pewne zastrzeżenia ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektoratu Sanepidu. W kwestii właśnie raportu, no bo raport można powiedzieć na etapie składania wniosku, on jest takim raportem formalnym, nieuzgodnionym z instytucjami, no przede wszystkim z RDOŚ-em i w związku z tym w trakcie tego procedowania będzie uszczegóławiany, żeby wszystkie wątki zostały dokładnie przeanalizowane i ostatecznie raport i uzgodnienie RDOŚ-u musi wskazać, że to przedsięwzięcie mieści się w zakresie oddziaływania na środowisko w różnych normach wynikających z rozporządzeń ministerialnych. Oczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzam, bo panie redaktor wie, w tej chwili tych postępowań w gminie akurat jest bardzo dużo, bez względu na rozstrzygnięcie mogą spać spokojnie, bo jeżeli chlewnia powstanie, no to ona nie może z siebie wydobywać jakichś negatywnych oddziaływań, no a jeżeli nie powstanie, no to rozumiem, że tym bardziej większa radość dla mieszkańców, którzy w tej chwili sprzeciwiają się temu przedsięwzięciu, bo trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwoma stronami, czyli strony związane z prowadzeniem, gospodarowaniem gruntów przeznaczonych pod rolnictwo, w ślad za tym oczywiście różnego rodzaju przedsięwzięcia, no i mieszkańcy sąsiedztwa, którzy z różnych powodów się albo zgadzają, albo nie zgadzają.
8: Jeśli chodzi o chlewnię w Gomolinie, ta inwestycja jest dalej niż bliżej, tak?
11: No tak, jeżeli mam porównywać lokalizację tej inwestycji, tego zamiaru budowy chlewni z miejscowością Glina, no to można powiedzieć, że to dwie różne lokalizacje. Mogę powiedzieć, że no ta lokalizacja miejscowości Gomulin jest bardziej odległa od zabudowań i to oddziaływanie na pewno będzie mniejsze.
5: A jak ważny jest głos samych mieszkańców, którzy wyraźnie są na nie?
11: Bardzo ważny, każdy głos jest bardzo ważny, tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne. To nie jest na zasadzie, że nie zgadzamy się, nie, bo nie, i na podstawie tego decyzja nie będzie wydana. Musi to być poparte konkretnym argumentem, który ma wpływ na oddziaływanie na otoczenie.
5: Czyli to, że będzie nieprzyjemnie pachnieć, to jest za słaby argument.
11: Panie redaktorze, no pan stwierdził, no to teraz pytanie, gdzie są dowody na takie stwierdzenie. Właśnie to postępowanie ma wykazać, że każda uwaga, każde zastrzeżenie jest udowodnione. Jest tak zwany konflikt odorowy, jak pan redaktor wie. Nie ma normy, która to reguluje, która to ocenia, czy ten nieprzyjemny zapach się wydobywa, czy się nie wydobywa. I pytanie, jak daleko oddziaływuje.
12: Jestem też rolnikiem, producentem i nie wyobrażam sobie, no mam ziemię na wsi, mieszkam i gdzie mam to stawiać? No niech pani powie, do Piotrkowa mam jechać, kupić działkę i w Piotrkowie mam stawiać? Ja to powiem coś takiego, przecież możemy postawić dużo mniejsze obory na świnie i będą bardziej uciążliwsze niż te większe. Bo większe to nie oszukujmy się, jest bardzo duży nacisk na dobrostan, tak? A mniejsze postawimy, w dużo gorszych warunkach będą świnie, będzie bardziej śmierdziało. Krótko zwięźlej na temat.
13: Teren wiejski, więc normalna produkcja trzody chlewnej. Szczerze mówiąc, teraz to już mamy takie wymagania jako rolnicy, że to nie jest aż tak uciążliwa produkcja i ona musi się odbywać na terenach wiejskich. Żaden rolnik w mieście nie wybuduje chlewni. Skala i ilość jest wymuszona przez rynek i przez opłacalność. I za to chcemy się rozwijać i chcemy, żeby coraz większe były te produkcje, no bo po prostu wymusza to na nas rynek. Ktoś się albo rozwija i utrzymuje z tego, albo upada. No to jak powiedziałem, to jest wymuszone przez rynek. Z mniejszą ilością rolników łatwiej znegocjować i po prostu mają zostać najwięksi, szczerze mówiąc. I albo się będziemy rozwijać, albo upadniemy.
0: A w Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z czterodniowym programem od 17 do 20.

0: festiwalowe miasteczko. Ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalał przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września. Była pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
1: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
2: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu, czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych, ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze i małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślone relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy. Wystawie, która będzie też wysycona programem towarzyszącym, dyskusji, będzie performance specjalnie przygotowany przez artystki z Argentyny, a więc kraju na co dzień zanurzonego od dekad w permanentnym kryzysie, czy oprowadzań dla różnych grup z różnymi potrzebami. Bardzo serdecznie zapraszam.
3: O szczegóły pytał Daniel Tekliński.
4: SK Bełchatów.
3: To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Przed nami 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. Będą też amerykańskie desery lodowe i inne słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. O Food Fest 26 pytała Ela Piotrowska.
5: Lato jeszcze, piękna pogoda, ale jesień idzie i nie ma na to rady. Trzeba ją sobie jakoś tak przychylnie nastawić.
6: My ją przywitamy amerykańską kuchnią. To jest 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Motyw przewodni kuchnia amerykańska, no i naprawdę dużo się tutaj będzie działo. Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Niektórzy sięgnęli po klasykę. Będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach.
7: No i znowu będziemy się obiadać.
6: Znowu będziemy się obiadać. Poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie, znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład kuchnia włoska zaczerpnęła jakieś pomysły z kuchni amerykańskiej, czyli na przykład mamy danie z amerykańskimi klopsikami, mamy ramen z amerykańskim pastrami, mamy udon, czyli znowu azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
7: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
6: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć, no bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik polany syropem klonowym z plasterem bekonu.
7: A nas, smakoszy, taki festiwal motywuje do tego, żeby wyjść z domu.

0: Bo to jest okazja do tego, żeby się spotkać, posmakować, pogadać, po prostu pobyć razem.
1: Tak, i spróbować też rzeczy, których na co dzień nie znajdziemy w menu restauracji z różnych powodów. Czasami są to dania wymagające do przygotowania, czasami mają specjalnie ściągnięte z zagranicy składniki, na przykład tylko na ten festiwal, czy właśnie ich sposób przyrządzenia różni się od tego codziennego, więc rzeczywiście te dania będą dostępne tylko tu i teraz.
0: Zawsze festiwalowi towarzyszą wydarzenia.
1: Każdemu towarzyszy ich dużo, natomiast ponieważ to jest 10. edycja, więc postawiłyśmy na 10 dodatkowych wydarzeń kulinarnych. Będzie sporo amerykańskich słodkości w bardzo różnym wydaniu, natomiast bardzo jakościowym, ponieważ Coco Arts przygotuje całe amerykańskie desery, czyli od szarlotki poprzez brownie i lody.
0: Już widziałam, że próbują.
1: Tak, pośpieszyli się trochę, ale mamy ustalony termin. W drugim tygodniu festiwalu będą amerykańskie desery, będą amerykańskie lody, również desery lodowe. Będą też amerykańskie ciasteczka, czyli te wypasione ciastka, które w środku mają kawałki płynącej czekolady, które najlepiej smakują po podgrzaniu. Mamy targ kolacyjny w Fuzji, czyli pierwsze premierowe wydarzenie tego typu, czyli łódzcy restauratorzy wystawią się w wyjątkowym, zabytkowym wnętrzu elektrowni Scheiblera.
0: Łodzianie to uwielbiają i tutaj przychodzą tłumy.
1: Tu przychodzą tłumy. No, myślę, że odwiedzi nas kilka tysięcy ludzi. Przychodzimy z dzieciakami, przychodzimy z psiakami. Mało tego, jak amerykański temat, odezwało się do nas łódzkie stowarzyszenie, które przyjedzie amerykańskimi samochodami, więc będzie można je zobaczyć. To są super ludzie, którzy bardzo chętnie tą swoją pasją się dzielą, więc te łódzkie amkary będzie można zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia, pewnie wsiąść też do środka. Mamy quiz amerykański, gdzie będą amerykańskie przekąski, ale możemy sprawdzić swoją wiedzę. Oczywiście ci, którzy wygrają, dostaną fajne nagrody. Mamy konkursy dla naszych uczestników, jak zawsze, więc naprawdę warto śledzić, obserwować, robić zdjęcia festiwalowe, to wszystko będziemy nagradzać.
0: I na koniec muszę zadać to pytanie. Wiadomo, że jak kuchnia amerykańska, no to ogromne porcje. Jak będzie po łódzku?
1: Na pewno będą duże, natomiast myślę, że nie będą takie, ponieważ te
0: nie
1: porcje,
0: dalibyśmy rady.
1: Nie dalibyśmy rady, to nie jest nasza kultura jedzenia i wydaje mi się, że w Europie inaczej do tego podchodzimy. Nie jemy tyle, ale też nie marnujemy jedzenia. I to jest też istotne, prawda, żeby znaleźć w tym szaleństwie rozsądek, więc bardziej stawiamy na jakość, nie na ilość.
2: O Foodfest 26 pytała Ela Piotrowska. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
3: SK Bełchatów News.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Duże opóźnienie pociągów. Tak wygląda rzeczywistość na dworcach PKP. To w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów, którzy mają dość wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Od północy do godziny 12 maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę przed każdym przejazdem.
5: Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie przepraszamy.
6: Co chwilę słyszymy komunikaty,
7: właśnie,
6: przepraszamy za opóźnienia.
7: No i denerwuję się, no ale może będzie ten do Wrocławia.
8: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot do 12 do Londynu, nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Podobno jest na zielono, więc prawdopodobnie przyjedzie.
9: Stoję z wnuczką zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla, także nie wiadomo co nas zastanie w Krakowie. Tak powiem. No i martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy. No,
6: czyli w Krakowie przesiadka?
9: Przesiadka, w Krakowie przesiadka do Przemyśla. No i planowo powinniśmy być 12:10 w Przemyślu, a my jeszcze z Piotrkowa nie ruszyliśmy. Także no, nie wiem, czy nie zrezygnować z podróży dzisiejszej po prostu.
6: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
9: Na ten moment jest 55 minut. Co 5 minut pani mówi, że się zwiększa. Wie pan co, no ja rozumiem, że był wypadek, ale podróżnych chyba jest więcej niż... No wypadek był jeden, a podróżuje cała Polska. No i teraz wszyscy Polacy są tak jakby, no uwięzieni w tym wszystkim, no. Rozumiem, że oni protestują i tego, ale nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany, każdy ma coś. Wypadki były i będą, no niestety, no, nie oszukujmy się.
6: Na peronie nerwówka.
9: No nerwówka, no nerwówka i wszyscy tutaj są zdenerwowani, zestresowani i po prostu, no, no ale co zrobić? Siła wyższa, po prostu siła wyższa, to się tak nazywa na ten dzisiejszy moment.
10: Podróżuję za granicą i powiem panu, że tam jest po prostu niebo a ziemia w porównaniu. To, co w Polsce widzę, też się już otwiera. Tu na przykład nawet, niech pan zobaczy, zegar od iluś tam lat, nieaktualny czas. I okazuje się, że to nie jest tutejszej, nie wiem, PKP, tylko jakaś inna firma. Jak to wszystko powiązane funkcjonuje to.
6: A co pani myśli o dzisiejszym proteście?
10: Zrozpaczona jestem, bo daleko jedziemy i właśnie nie wiem, co dalej. Czy na inny dzień nie trzeba przyłożyć. No zróbcie coś, żeby zadziałało.
6: A dokąd państwo jadą?
10: Do Ostrawy.
6: No to jest kawałek.
10: Jest kawałek, są przesiadki.
6: Już jest sporo opóźnienia.
10: Tak, duże. Godzina czasu to jest bardzo dużo. Czasami 5-10 minut wystarczy, że opóźniony już się nie przeskoczy na drugi, prawda?
9: Nawet się ucieszyłam, że kolej się poprawiła, no ale tutaj jeden wypadek rozwalił cały system. No. No ludzie kochani, no nie może też tak być. Ten rejon, gdzie był wypadek, okej. Okay. Ale nie cała Polska, no.
8: To powinni chyba do kogoś innego, nie do pasażerów.
6: Gdzie państwo jadą? Do Krakowa?
11: Chyba nie zdążymy na następny pociąg. Do Pragi mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie z tego, co wygląda.
6: Jakie są opóźnienia?
11: No, 55 minut w tej chwili. Ale słyszeliśmy, że są nawet kilkuminutowe.
6: Na razie u państwa taki raczej spokój panuje jeszcze.
11: No na razie tak. No, będziemy musieli chyba następny bilet kupować. No tak na to wygląda. No.
12: Jeszcze mamy nadzieję, że może dotrzemy, ale już to coraz mniejsze szanse, żeby zdążyć na właśnie pociąg do Pragi.
4: Dworzec kolejowy w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem o świcie odwiedził Rafał Różycki. Protest się zakończył, ale jego skutki były odczuwalne przez wiele godzin. Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. Tym razem na torze w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, nie zaś szybkość. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy. Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
13: Zaglądamy do środka tego solara. Miejsca sporo. Na ile osób?
14: Przewidziane jest na 5 osób.
13: Lekkich osób? Tak.
14: Maksymilian Becht, jestem koordynatorem mechaników Łódź Solar. W założeniu regulaminowym musimy mieć pasażerów o wadze 60 kg. Nie możemy zejść poniżej. To znaczy, że nawet osoba, która waży poniżej 60 kg, może oczywiście wsiąść. Ale wtedy dajemy tak zwany atrybut, czyli ciężarek. Dajemy piątkę na przykład ciężarek albo porządna kolacja.
13: Jazda całą dobę w tym solarze nie należy do wygodnych. Jak często się zmieniacie, jak często się musicie zmieniać?
14: W regulaminie jest przewidziane, że kierowca musi się zmieniać co 2 godziny i to nie może być tak, że jest powiedzmy 3 kierowców i pierwszy, drugi się zmienia, a trzeci jest na tym. Nie, nie może tak być. Musi się każdy po kolei zmienić, żeby każdy miał powiedzmy ten bufor dodatkowych 2 godzin, żeby odpocząć. I tak sam z pasażerami, oni mogą się zmieniać co każdy pit stop tak naprawdę.
13: Co tutaj jest istotne, żeby wygrać zawody?
15: Przede wszystkim opanowanie i nie dać się ponieść emocjom. Joanna Roślak, musimy myśleć o tym, aby nie wykorzystywać od razu na maksa naszego samochodu. Bo wiadomo, 24-godzinny wyścig. Nie jesteśmy pewni, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, także opanowanie, myślenie w przyszłość, ewentualne awarie. Musimy wszystko to przewidzieć.
14: Przede wszystkim ważne jest to, żeby przewidzieć chociażby pogodę, wiatr i w ogóle oczywiście słońce, no bo słońce jest naszym największym przyjacielem na tych zawodach. Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć tak naprawdę. Też mogę tutaj dodać od siebie, że przewidziany jest obowiązkowy 3-godzinny czas pit stopu, czyli musimy zużyć te 3 godziny na naprawy czy też na ładowanie. Więc jeżeli w ciągu dnia pojeździliśmy sobie, zaoszczędziliśmy energii, to możemy jeszcze się godzinkę doładować, tak? Bo resztę zużyliśmy na jakiegoś pit stopy, na zmiany i tak dalej.
16: Jeżeli chodzi o nasz samochód, największe zmiany. Mamy udoskonalone tylne zawieszenie oraz całkowicie nowy układ napędowy, który jest po prostu bardziej wydajny. Adam Roślak, LOT Solar Team, przez co liczymy na to, że będziemy bardziej sprawni na torze. W tym roku szykuje się naprawdę duża rywalizacja. Oprócz nas będzie jeszcze 6 innych zespołów, w tym jeden dodatkowo z Polski. Będzie to AGH Ekoenergia, którzy się pojawią pierwszy raz. A więc możemy tutaj wspomnieć o takim, powiedzmy, patriotycznym elemencie rywalizacji. I jeżeli chodzi o zagranicznych konkurentów, to takim największym naszym rywalem będzie zespół z Włoch Onda Solare, z którym już wcześniej ścieraliśmy się na torze, wygrywając w 2021 roku Mistrzostwo Europy.
13: Jakie macie konkretne cele?
16: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. To nie jest łatwa sprawa, jednak samochód musi być cały czas sprawny. W motorsporcie musimy jednak liczyć na to, że żadna część nie zawiedzie, jednakowoż musimy mieć poprawkę na to, że wszystkie części są projektowane troszeczkę na limicie, ze względu na to, żeby zaoszczędzić chociażby na masie. Jeżeli chodzi o liczby, no to interesuje nas tylko i wyłącznie podium, a w szczególności jego najwyższy stopień. Poruszamy się przez bite 24 godziny. Jeżeli chodzi o tempo, to my musimy je moderować. My mamy swoją własną taktykę na te zawody, która jest podyktowana odpowiednim przeliczeniem punktowym, z którego korzystają sędziowie. Natomiast średnie tempo naszego samochodu to jest od 50 do 80 km na godzinę właśnie jazdy po torze, przy czym musimy tutaj pamiętać, że ten samochód poruszy się cały czas z 5 osobami na pokładzie.
14: Te samochody nie mają być szybkie w żadnym znaczeniu. Jedyne mają być szybkie i ekonomiczne, czyli musimy ten balans zostawić. One nie mogą być tylko szybkie, no bo jak chcemy jechać szybko, to zużywamy energię.
4: Wyścig pojazdów solarnych startuje w Belgii 19 września. Great September rozkręca Łódź. Na kilku scenach w centrum miasta występują młodzi wykonawcy z potencjałem, ale są też duże nazwiska, jak Krzysztof Zalewski, Julia Wieniawa czy Michał Wiśniewski.
17: Jestem Maciek i promuję eventy, mam własną agencję właśnie marketingową i jestem na Great September pierwszy raz, reprezentując właśnie tą agencję. Bardzo się cieszę, jest bardzo fajna atmosfera. Widziałem Błoto, widziałem Michała Wiśniewskiego, ale też w wersji jako panelista i widziałem panel o muzyce klasycznej, która przeżywa hype, ale okazało się, że wcale nie przeżywa hype'u na tym panelu, także było ciekawie. Na pewno zobaczę jutro Ikarusa, bo znam prywatnie, i Kubę Karasia solo, bo też z nim ostatnio rozmawiałem o tym i chyba nic mi nie przychodzi. Aha, i Atakak. To jest taka miłość sprzed roku Soft Festiwalu i chętnie odświeżę.
18: Cześć, jestem Hubert, jestem dziennikarzem muzycznym. Przyjeżdżam na Great September od pierwszej edycji. Pracuję też w firmie związanej z branżą kulturalno-rozrywkową, dokładniej z tą odnogą bileteryjną. I przyjeżdżam tutaj głównie ze względu na networking branży, że możemy się spotkać w zasadzie dwa razy do roku, bo Great September jest jednym z dwóch najważniejszych showcase'ów w kraju i miło jest spotkać całą branżę w jednym miejscu, porozmawiać gdzieś na miejscu stacjonarnie, a nie w przelotach na festiwalach, jak to często bywa. No i faktycznie ci młodzi artyści, którzy lada moment może pojawią się na większych scenach, to jest zawsze miłe, żeby zobaczyć kogoś na początku jego kariery, a potem móc obserwować, jak się rozwija dalej.
4: Kogoś będziesz obserwować podczas tej edycji?
18: Na pewno bardzo mi się spodobał koncert Jany. W nawiązaniu do tego, co powiedział Maciek, właśnie taka neoklasyka, lekko podszyta elektroniką, bardzo przyjemne, klimatyczne granie. No jest to coś, czego w Polsce cały czas moim zdaniem brakuje, a co mi się wydaje, że ma duże wzięcie.
4: To jeszcze pytanie, jak się zmieniał ten festiwal na przestrzeni lat, z twojej perspektywy?
18: To jest świetne pytanie. Widać, że on rośnie na pewno się profesjonalizuje, co widać na przykład po tematyce paneli. I zauważam właśnie taki switch popandemiczny, kiedy ta scena troszeczkę przyspieszyła, chcąc nadrobić te zaległości pandemiczne, i jesteśmy naprawdę na zupełnie innym poziomie niż byliśmy paręnaście lat temu. Mamy w końcu polskich artystów, którzy zajmują headlinerskie sloty na głównych festiwalach, którzy wyprzedają stadiony. Coś, co powiedzmy 10 lat temu było kompletnie w sferze marzeń, dzisiaj się wydarza. Szukamy kolejnych takich artystów i z drugiej strony próbujemy rozkodować czynniki odpowiadające za ich sukces. Dlaczego to się wydarzyło i dlaczego akurat tym artystom to się przydarzyło?
4: Gdybyś miał wymienić jednego albo dwóch takich artystów, którzy mają szansę osiągnąć spory sukces, a teraz jeszcze powiedzmy, że raczkują, a pojawią się na tym festiwalu, to kto by to był?
18: Świetne pytanie i tutaj chyba też nawiążę do wypowiedzi Maćka, czyli Kuba Karaś, który jest świetnym producentem i moim zdaniem jego płyta, pierwsza solowa, ja ją bardziej upatruję w w kategoriach producenckiej płyty. Kuba ze swojego doświadczenia i tego, jak długo działa w branży, z wieloma artystami nagrywał, moim zdaniem ma potencjał na to, żeby zrobić świetny, wielkie show, zapraszając wszystkich artystów, z którymi miał okazję przeciąć drogę po drodze. No i tak, i miło byłoby zobaczyć Kubę właśnie w takim anturażu wielkiego eventu ze wszystkimi tymi wokalistami i wokalistkami, z którymi współpracował, ponieważ są to zarówno więksi, jak i mniejsi artyści, którzy na pewno zasługują na troszeczkę większego show.
19: Czym się zajmujesz, dlaczego jesteś na Great September?
20: Nazywam się Alek Chudzik, normalnie prowadzę magazyn Mint, magazyn o kulturze, a tutaj przyjechałem słuchać zespołów, które pewnie wkrótce staną się sławne, albo takich, które sławne są lub były już, jak Michał Wiśniewski, jak widać, ikona polskiej kultury.
19: Jakbyś miał wymienić kilka takich zespołów, których jesteś ciekaw?
20: Przyjechałem tutaj sprawdzić Błoto, które sprawdziłem i było świetnie. Myślę, że Franek Warzywa, którego profil w ostatnim numerze Mint mieliśmy, też bawi się tutaj świetnie. No i Los Bichos, których sprawdzać nie muszę, ale chciałem posłuchać.
21: Mateusz Tomala, jestem jednym z właścicieli klubu Oczki. Jestem też również bookerem tego klubu. Po co tu przyjechałem? Przyjechałem szukać inspiracji, też porozmawiać z promotorami, którzy mogliby zrobić u nas koncerty, jak również szukać rzeczy, które są fresh, jakichś niekonwencjonalnych połączeń, czy młodych artystów, którzy mogliby zagrać i trochę przynieść świeżości jakby do tej warszawskiej sceny, tak? Też jesteśmy takim miejscem, które jakby nie zamyka się na gatunki, robimy dużo koncertów. Jesteśmy też znani z jakby naszych imprez nocnych, podczas których gramy głównie elektronikę, więc może znajdzie się tutaj jakieś połączenie, powiedzmy, popowego artysty, który mógłby zrobić jakąś kolaborację, jakiś projekt elektroniczny, który też mógłby zainteresować jakby nową rzeszę osób.
19: Jakiś zespół szczególnie przykuł twoją uwagę?
21: Mam kilka, że tak powiem, poleceń od znajomych, natomiast na razie jeszcze zostawię to dla siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na razie nie chcę się wypowiadać. Nie chcę zapeszać, więc...
19: No to co, dobrego festiwalu życzę.
21: Dzięki nawzajem.
4: Pełen program na greatseptember.pl. Harlem Globetrotters to słynna amerykańska drużyna koszykarska, która łączy sport z efektownymi trikami i rozrywką. W łódzkiej hali Mosir młodzi zawodnicy mogli potrenować razem z nimi i rozegrać pokazowy mecz, na którym był Daniel Tekliński.
6: Czym jest Harlem Globetrotters?
22: Harlem Globetrotters jest legendarną amerykańską drużyną koszykarską, która istnieje już 100 lat. Paweł Dazyl-Kidoń, jestem pierwszym, jedynym Polakiem w legendarnej drużynie Harlem Globetrotters. Podróżujemy po całym świecie, grając koszykówkę, pokazując ludziom, jak wspaniała jest koszykówka i jesteśmy tak zwanymi takimi ambasadorami dobra.
23: Bardzo fajnie. Większe wrażenie na mnie zrobił rzut z jednego osobistego na drugi koniec boiska. Siły bardzo dużo potrzeba, też że tyłem zrobiło bardzo duże wrażenie. To pokazuje, że można dojść do czegoś, pracując ciężko. I dla mnie to jest bardzo duża inspiracja.
4: A oficjalny pokaz Harlem Globetrotters w Łodzi odbędzie się w sobotę 17 października w Sport Arenie.
24: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Sims, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Sims wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Simsem rozmawia Max Kluziewicz.
0: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Sims. Cześć!
1: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
0: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
1: Tak?
0: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
1: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak... Nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, nabrałeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
1: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
0: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
1: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
0: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
1: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
0: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
1: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
0: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
1: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
0: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
1: No może tak.
0: Sam na siebie nakładasz?
1: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
0: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
1: Ale... Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
0: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
1: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje. sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
0: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
1: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam no wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę, po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
0: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
1: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
0: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
1: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
0: Ja widziałem na openerze, że cię zaczepiali.
1: Tak.
0: Oglądałem sobie to z ukrycia.
1: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, aha, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
0: Mhm. A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
1: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
0: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
1: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
0: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym?
1: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
24: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chrusiak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
2: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
24: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
0: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zacieszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
1: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
0: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
1: Tak, tak mi się wydaje. No.
0: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
1: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
0: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
1: Nie wiem.
0: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
1: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
0: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
1: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę, to było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, no nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
0: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
1: No. Dosłownie.
0: Ekstra.
1: Ja, no mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
0: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
1: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
0: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
1: Czym jest?
0: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
1: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, mhm. które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
0: A to z góry dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami, jak oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
1: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
0: No przestań, grasz tyle koncertów.
1: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
0: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
1: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
0: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Ja nie wiem, czy to zauważyłeś. Że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
1: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
1: Co masz na myśli dokładnie?
0: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, tobie zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
1: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tą, jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
1: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
0: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
1: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki, no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś, to jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żeby miało się z czego śmiać.
0: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
1: Ja nie wiem.
0: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus. Ja nie jakiegoś wiem, aktualnie bardzo popularnego.
1: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
0: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
1: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
0: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
1: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
24: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym, tak naprawdę.
5: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
24: Warto było.
5: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
24: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
7: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
9: Siemanko, witam.
7: Vivi Simon też tu
9: Siemanko.
7: Jest. No i Palar.
9: No witam serdecznie.
7: Gotowi jesteście?
9: Tak jest.
10: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
7: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
10: poznam
7: tym.
10: Prawdę.
7: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
9: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
7: Po drodze, wszystko po
9: drodze. Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
10: No właśnie, no, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
7: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
9: Dokładnie, dokładnie.
7: Palar jest cicho,
9: ja
7: obawiam się,
9: audycji.
7: Że ty... audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś mnie wygryźć?
9: No. Nie, na twój głos, ja bym nie konkurował z takim.
7: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whitechair 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś tym
9: tak
7: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
9: Natomiast nie było jakie. Bo to jest klaskanie.
7: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
9: Tak, nawet przybrałem taki kostium. Garnitur dyskowy, żeby tutaj efekt był.
7: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
9: No, stary.
25: Dominacja.
9: Się chyba. Dominacja genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, luźnymi trackami wrzuconymi tako. No, zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no, grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP, pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
10: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, największy hit, to była ostatnia.
9: To dosłownie zostało zrobione...
10: Z tydzień przed wylotem.
9: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
25: Jako
9: bonus track, ale
10: nawet clip zrobiliśmy.
9: Nawet clip zrobiliśmy, tak.
10: Ale fajna nuta w ogóle.
9: Tak.
25: Fajna.
9: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie.
10: Takiego
9: będzie,
10: to jest pamiątka od razu.
9: No, taka wiesz.
10: Tam nakręciliśmy tam ten
9: jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płycie.
10: No i my nasze solówki
9: też, no, chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
1: Tak jest.
9: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
7: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
9: To wszystko. Cholera. Otóż. Może rzeczywiście.
7: Masz nas.
9: Nie?
7: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
10: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
1: Fajna emocja.
10: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
7: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
1: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
7: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
1: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz co chodzi, to potem idzie, jak domino.
9: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy
7: może
9: tak,
7: kurczę,
9: no ale nie zawsze tak jest.
10: Właśnie,
9: nie?
10: Jest.
9: Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
1: Nie tym razem.
9: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to...

0: Music, no, dokładnie. Dlatego tak to wygląda. No.
1: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. I jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
2: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
1: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
0: Podałoby. Fajna pioseneczka.
1: Fajna pioseneczka.
2: Motywująco,
0: tak.
1: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
2: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
0: Klipy.
3: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
2: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
0: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
3: Ale i tak się też nagrało.
0: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
2: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
0: Zamknęli, ale czaiś zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
3: nie będę mówił jak,
0: nie?
2: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
0: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej, masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakiś ten kraj jest dziwny.
1: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta, scenograf.
3: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
1: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz to.
3: Tak, ja to wymyśliłem.
1: Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
0: Nie będę mówił jak.
1: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy.
2: Wiesz, nie zdradza się z Oscarowych scenariuszy.
3: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
0: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby
1: Scorsese czeka.
0: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
2: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
1: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
2: Palaro
1: temat tego.
2: Sorrentino.
3: Właśnie jak
1: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
3: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
0: Znany piłkarz.
2: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie korzenie.
3: Tak.
1: Jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
2: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
1: No pewnie.
0: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
1: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
0: Nie, mi się mało lat, nie wiem.
2: Jak ten, jak Lil Durk
0: tak,
2: i
0: tak,
2: King
0: tak.
2: Von.

0: Tak,
1: tak, dokładnie ta strona.
2: Chciałem właśnie otworzyć. Otworzyliśmy to.
0: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować. Tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
1: I co innego niż ty masz też...
0: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę no, jest różnie... No i tyle.
1: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
0: jakąś
1: pomysł,
0: treść też.
1: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu singiel, za dwa miesiące macie kolejny singiel. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień
0: tak,
1: dobry.
0: Premiera,
1: no, nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie zobacz, czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zobaczymy, nie?
3: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
0: Nie,
3: no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
5: Cześć, cześć.
4: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
5: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
4: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to jest najbardziej przełomowy.
5: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
4: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
5: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
4: To się wydarzyło.
5: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
4: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
5: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
4: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
5: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam z nim witałam, buongiorno, mi chiamo i wiavienia, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, jest, myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
4: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
5: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy grać w górę.
4: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. Tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
5: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. A jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
4: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
5: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będę będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo... no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat, uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka, mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba, polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever, 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano, także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
4: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
5: Czy to, bardziej
4: to jest
5: chodziło
4: taka twoja
5: o to...
4: inspiracja, Ariana Grande?
5: Nie, polska
4: nie?
5: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym i o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
4: że na samym mówieniu, że coś się chce,
5: dokładnie,
4: nie można się, na tym skończyć.
5: No niestety,
4: trzeba,
5: no nie, to nie spadnie z nieba,
4: robić.
5: Bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
4: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
6: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
7: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
4: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
7: Okej, okej.
6: Ja taki bardziej granatowy.
7: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy wiedzieliśmy.
4: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
7: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
6: Ja też, to jesień jest znakomita.
7: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer, czy wiesz, to nie jest ten
6: ja
7: numer.
6: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, wiesz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
7: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześniu,
6: ale
7: idziemy do
6: szkoły.
7: Ale
6: wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
7: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
4: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
7: no,
4: nie?
7: Ale jest tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
6: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
7: Ale ty, się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
6: No to co, jutro będzie?
7: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
6: Zapisujmy.
4: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
7: starczy. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
4: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
7: Serio?
4: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie stygnie lato, nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
7: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.

0: żyje.
1: Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring My Bell z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
1: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Askowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day. Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
3: Cała naprzód!
4: Złap wiatr w żagle i weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, Rejs ku Europie.
5: Wygraj 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
4: Planie między innymi zwiedzanie Walencji, Barcelony i Rzymu.
5: Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają wycieczki po Łódzkiem i nagrody rzeczowe.
4: Konkurs skierowany jest do drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na fundusze ue.lodzkie.pl oraz w sekretariacie Twojej szkoły.
6: Spot dofinansowany z funduszy europejskich.
7: Szukasz partnera w prowadzeniu gospodarstwa i ogrodu? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Odwiedź ProAgris w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy dla Ciebie mieszanki paszowe uzupełniające oraz artykuły ogrodnicze. Kupisz u nas części do maszyn rolniczych, a także produkty do stworzenia własnego przydomowego kurnika. Dbamy o Twoje urządzenia. Oferujemy profesjonalną regenerację dozowników do leków i witamin. ProAgris. Twój partner w rolnictwie. Piotrków Trybunalski, ulica Roosevelta 41A przez 41B. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen samochody dostawcze Auto Weber przy ulicy Łódzkiej 27 w Zduńskiej Woli. I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: I po reklamie. Bełchatów na czasie.
7: Andrzej Pinkowski, witajcie. Jabłko w roli głównej, a do tego sporo sztuki i muzyki. Już za tydzień w Bełchatowie rusza trzydniowy festiwal sztuki Jabłka. Od 18 do 20 września w programie m.in. wystawy, warsztaty kulinarne i artystyczne, koncerty oraz potańcówka z DJ-em. W sobotę gościem specjalnym będzie artysta i ilustrator Mike Perkins. Zaplanowano też spacer po najstarszej części Bełchatowa. W niedzielę też będzie się działo.
8: Muzyką się żyje. Legenda powróciła na scenę. Céline Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Céline Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Céline Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejrzyj Moje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
9: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
8: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki. SK.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Ska Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Cała naprzód!
7: Złap wiatr w żagle i weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, Rejs ku Europie.
6: Wygraj 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
7: Planie między innymi zwiedzanie Walencji, Barcelony i Rzymu.
6: Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają wycieczki po Łódzkiem i nagrody rzeczowe.
7: Konkurs skierowany jest do drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na fundusze ue.ludzkie.pl oraz w sekretariacie Twojej szkoły.
8: Spot dofinansowany z funduszy europejskich.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
17: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
16: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcy i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo. A Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Szukasz partnera w prowadzeniu gospodarstwa i ogrodu? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Odwiedź ProAgris w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy dla Ciebie mieszanki paszowe uzupełniające oraz artykuły ogrodnicze. Kupisz u nas części do maszyn rolniczych, a także produkty do stworzenia własnego przydomowego kurnika. Dbamy o Twoje urządzenia. Oferujemy profesjonalną regenerację dozowników do leków i witamin. ProAgris. Twój partner w rolnictwie. Piotrków Trybunalski, ulica Roosevelta 41A przez 41B. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
13: Sprawdź u dilera AutoWeber. Zduńska Wola, ulica Łódzka 27. www.autoweber.pl.
14: Volkswagen.
15: I po reklamie.
16: Bełchatów na czasie.
17: Andrzej Pinkowski, witajcie. W poniedziałek i wtorek Extreme Fitness Gyms organizuje dni otwarte w Bełchatowie. Będą próbne treningi, spotkania z instruktorami i porady ekspertów. Rejestracja nie jest potrzebna, a bełchatowianie mogą skorzystać z bezpłatnej profilaktyki nowotworowej. 14 września rusza miejski program Zdrowi Mieszkańcy. Spotkania z Amazonkami będą odbywać się w poniedziałki przy Kwiatowej 6, a dzień później bełchatowianie mogą skonsultować się w sprawie cukrzycy.
18: Muzyką się żyje.
19: Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
20: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
19: Całą rozmowę z Oscarem Simsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
20: Potrzebuję.
19: Aj, to nie to. Już.
21: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
19: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
21: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
19: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Warius Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle.
22: Hity, hity, hity na czasie. Radio SK. Radio SK.
19: to na początek. Minuta po 12:00. Mati Fuczyło. Cześć.

niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK, tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: Feel This Moment, Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Cała naprzód!
6: Złap wiatr w żagle i weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, Rejs ku Europie.
7: Wygraj 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
6: Planie między innymi zwiedzanie Walencji, Barcelony i Rzymu.
7: Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają wycieczki po Łódzkiem i nagrody rzeczowe.
6: Konkurs skierowany jest do drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na fundusze ue.plockie.pl oraz w sekretariacie Twojej szkoły.
8: Spot dofinansowany z funduszy europejskich.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon Sugar w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się
1: śmieje. Same się pogłaśniają.
0: Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz, dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam. O. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery. I to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj. O, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co ty taki zmęczony, Bartuś? Kawa?
5: Poproszę, zaszalałem w weekend.
4: Chyba nie chcę o tym wiedzieć.
5: Z chrześniakiem zaszalałem. Nad zalewem w Lisowicach, niedaleko Koluszek.
4: Widziałam rolkę w sieci na profilu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Nawet palmy mają w tych Lisowicach.
5: Czego tam nie mają, Basiu? Plaża, park linowy, miejsce na grilla, plac zabaw, baseny, zjeżdżalnie.
4: Pewnie były tłumy.
5: Były, ale wszystko jest tak zorganizowane i zaplanowane, że nie ma dużych kolejek.
4: I spędziliście tam cały dzień?
5: Dzień i kawałek wieczoru, bo akurat organizowali koncert. Ale muszę pojechać tam jeszcze raz, bo nie pływałem na wakeboardzie.
4: O nie, dlaczego?
5: Nie chciałem robić obciachu młodemu.
4: Oj tam. Mógłby się nauczyć, że nieważne ile razy upadasz, ważne ile się podnosisz.
5: Problem w tym, że mógłbym się wcale nie podnieść, Basiu.
6: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
13: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
12: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Duńczyk, cześć!

Patricia McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla Was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą podbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że, słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Szukasz partnera w prowadzeniu gospodarstwa i ogrodu? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Odwiedź ProAgris w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy dla ciebie mieszanki paszowe uzupełniające oraz artykuły ogrodnicze. Kupisz u nas części do maszyn rolniczych, a także produkty do stworzenia własnego przydomowego kurnika. Dbamy o twoje urządzenia. Oferujemy profesjonalną regenerację dozowników do leków i witamin. ProAgris. Twój partner w rolnictwie. Piotrków Trybunalski, ulica Roosevelta 41A przez 41B. Zapraszamy.
11: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Symetris Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cała naprzód!
5: Złap wiatr w żagle i weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, Rejs ku Europie.
4: Wygraj 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
5: Planie między innymi zwiedzanie Walencji, Barcelony i Rzymu.
4: Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają wycieczki po Łódzkiem i nagrody rzeczowe.
5: Konkurs skierowany jest do drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na fundusze ue.ludzkie.pl oraz w sekretariacie Twojej szkoły.
6: Spot dofinansowany z funduszy europejskich. I po reklamie.
7: Bełchatów na czasie.
8: Andrzej Pinkowski, witajcie. Za tydzień w Bełchatowie Festiwal Sztuki Jabłka. W programie są koncerty, wystawy, teatr, warsztaty i spotkania z lokalnymi pisarzami i poetami. Jednym z gości jest brytyjski rysownik komiksowy Mike Perkins, który na żywo pokaże, jak powstają jego prace. Będzie też portret fotograficzny bełchatowian, potańcówka pod chmurką oraz występ zespołu ludowego z węgierskiego Czongradu. Nowością są targi sztuki i designu oraz szafing na placu Narutowicza.
9: 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
10: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
9: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
11: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
12: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
11: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć, Eska. Mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer Eska zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Auto Weber. Zduńska Wola, ulica Łódzka 27. www.autoweber.pl.
1: Volkswagen.
8: I po reklamie.

0: ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cała naprzód!
4: Złap wiatr w żagle i weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, Rejs ku Europie.
3: Wygraj 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
4: W planie między innymi zwiedzanie Walencji, Barcelony i Rzymu.
3: Na zdobywców 2. i 3. miejsca czekają wycieczki po Łódzkiem i nagrody rzeczowe.
4: Konkurs skierowany jest do 2. i 3. klas szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na fundusze ue.ludzkie.pl oraz w sekretariacie Twojej szkoły.
5: Spot dofinansowany z funduszy europejskich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
12: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
11: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1C i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
13: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
11: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
15: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
15: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 km w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Cała naprzód!
10: Złap wiatr w żagle i weź udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej, Rejs ku Europie.
11: Wygraj 8-dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym.
10: Planie między innymi zwiedzanie Walencji, Barcelony i Rzymu.
11: Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca czekają wycieczki po Łódzkiem i nagrody rzeczowe.
10: Konkurs skierowany jest do drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji na fundusze ue.ludzkie.pl oraz w sekretariacie twojej szkoły.
12: Spot dofinansowany z funduszy europejskich.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Szukasz partnera w prowadzeniu gospodarstwa i ogrodu? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Odwiedź ProAgris w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy dla Ciebie mieszanki paszowe uzupełniające oraz artykuły ogrodnicze. Kupisz u nas części do maszyn rolniczych, a także produkty do stworzenia własnego przydomowego kurnika. Dbamy o Twoje urządzenia. Oferujemy profesjonalną regenerację dozowników do leków i witamin. ProAgris. Twój partner w rolnictwie. Piotrków Trybunalski, ulica Roosevelta 41A przez 41B. Zapraszamy.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
16: Popcorn w kinie za 35,99?
17: Popcorn się ceni.
16: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szturmem zdobywają listy przebojów. Hity mieszkaniowe Archicom. Już 12 i 13 września w Łodzi ogólnopolskie dni otwarte Archicom w symetrii z Business Park. 40 hitów z okazji 40-lecia Archicom. Fuzja od 9900 zł za metr. Flow od 10200 zł. Zenit od 7990 zł. W promocji wykończenie mieszkań, wyposażenie kuchni, harmonogramy płatności. Zapraszamy!
20: I po reklamie.
21: Bełchatów na czasie.
22: Andrzej Pinkowski, witajcie. Biegów na takim dystansie w Polsce jest niewiele. Jesienią jak co roku w Bełchatowie odbędzie się bieg uliczny na 15 km.
23: Bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 km, ale 15 km to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać.
22: Mówi Adam Kieruzel, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. Zapisy na bełchatowską 15, która odbędzie się 22 listopada, już trwają.
0: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
1: Nasz
0: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3. razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
20: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
21: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombry już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
18: Kawka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
20: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
4: Tanio tydzień w Aldi! W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
21: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.
24: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
25: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
24: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
0: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
24: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
1: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Lina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: I po reklamie.

Axwell i Bone wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla Was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak?
19: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
24: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
23: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
25: I po reklamie.
26: Bełchatów na czasie.
27: Andrzej Pinkowski, witajcie. Połączą sztukę, komiks, muzykę i dobrą zabawę. To wszystko w Bełchatowie w ramach kolejnej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka, który odbędzie się w dniach 18-20 września. Rafał Różycki.
28: Festiwal promuje jabłko, które znajduje się w herbie Bełchatowa.
29: To jabłko jest motywem przewodnim. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa.
27: Pojawi się też Mike Perkins, jest autorem komiksów m.in. o Batmanie czy Kapitanie Ameryka.
30: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
31: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
30: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Kojarzysz ten dwór w Nowym Bedoniu, a raczej ruiny dworu?
2: Ten, co ma ze 150 lat? Kojarzę.
1: To wyobraź sobie, że ruin już nie ma.
2: Jak to?
1: Jeździłem ostatnio rowerem. Wiesz, trochę kondycję trzeba złapać, bo ostatnio z tym u mnie kiepsko. Siedzący tryb życia.
2: To rzeczy, Bartuś.
1: A, tak. Ruin już nie ma, bo powstaje dom dziennego pobytu dla seniorów.
2: Wspaniale! Takich miejsc nigdy za wiele, zwłaszcza w takim pięknym otoczeniu.
1: Podobno mają być tam organizowane różne warsztaty, wycieczki, a nawet zajęcia taneczne.
2: Teraz każdy chce rozwijać talenty i pasje, uczyć się nowych rzeczy, próbować. Starsi też. Dobrze, że są takie opcje.
1: Kto wie, może tam spędzę jesień życia? Fotel, puzzle.
2: Z twoim gadulstwem to zrobisz tam konkurencję prowadzącym zajęcia.
1: Jak tylko dostanę kawę, zamilknę.
3: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueludzkie.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
2: Cześć, cześć.
1: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy.

0: Więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
1: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze. Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
0: Tak, tak. Oczywiście wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
1: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Poczelnim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
0: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny tak, żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwila, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
1: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
0: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i no, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
1: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
0: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak zmieniłam, buongiorno, mi chiamo i wiebienia, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że oh, you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a mnie, oh, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
1: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
0: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy

0: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
1: No właśnie, śpiewaniem z Andrą Boczelim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
1: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a.

0: 10 rano do 4 rano. Także please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to
1: jest taka twoja inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom, jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie, po prostu jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I
1: że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba
0: spadnie
1: coś
0: z nieba,
1: robić.
0: Bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten. Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszystko powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: No tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: No to jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer, czy to już nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrzesień,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś, a teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórych którymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu,
3: no,
1: nie?
3: Ale jest, jest, roz... tak. Jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: A na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam, ja jestem w stanie przewidzieć pogodę, mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini, ja umiem przewidzieć pogodę w kolana.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się
3: sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak. I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: SK Bełchatów News.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Duże opóźnienie pociągów. Tak wygląda rzeczywistość na dworcach PKP. To w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów, którzy mają dość wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Od północy do godziny 12 maszyniści zwalniali do 20 km na godzinę przed każdym przejazdem.
1: Co chwilę słyszymy komunikaty,
6: tak,
1: przepraszamy za opóźnienia.
6: No i denerwuję się, no ale może będzie ten do Wrocławia.
7: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot do 12 do Londynu, nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Podobno jest na zielono, więc prawdopodobnie przyjedzie.
8: Stoję z wnuczką zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla, także nie wiadomo co nas zastanie w Krakowie. Tak powiem. No i martwimy się trochę, czy do wieczora dojedziemy. No,
1: czyli
8: jednak...
1: w Krakowie przesiadka?
8: Przesiadka, w Krakowie przesiadka do Przemyśla. No i planowo powinniśmy być 12:10 w Przemyślu, a my jeszcze z Piotrkowa nie ruszyliśmy. Także no, nie wiem, czy nie zrezygnować z podróży dzisiejszej po prostu.
1: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
8: Na ten moment jest 55 minut. Co 5 minut pani mówi, że się zwiększa. Wie pan co, no ja rozumiem, że był wypadek, ale podróżnych chyba jest więcej niż... No wypadek był jeden, a podróżuje cała Polska. No i teraz wszyscy Polacy są tak jakby, no, uwięzieni w tym wszystkim, no. Rozumiem, że oni protestują i tego, ale nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany, każdy ma coś. Wypadki były i będą, no niestety, no, nie oszukujmy się.
1: Na peronie nerwówka.
8: No nerwówka i wszyscy tutaj są zdenerwowani, zestresowani i po prostu, no. No ale co zrobić? Siła wyższa, po prostu siła wyższa, to się tak nazywa na ten dzisiejszy moment.
9: Podróżuję za granicą i powiem panu, że tam jest po prostu niebo a ziemia w porównaniu. To co w Polsce widzę, też się już otwiera. Tu na przykład nawet, niech pan zobaczy. Zegar od iluś tam lat, nieaktualny czas i okazuje się, że to nie jest tutejszej, nie wiem, PKP, tylko jakaś inna firma. Jak to wszystko powiązane funkcjonuje to.
1: A co pani myśli o dzisiejszym proteście?
9: Zrozpaczona jestem, bo daleko jedziemy i właśnie nie wiem co dalej. Czy na inny dzień nie trzeba przyłożyć? No zróbcie coś, żeby zadziałało.
1: A dokąd państwo jadą?
9: Do Ostrawy.
1: No to jest kawałek.
9: Jest kawałek, są przesiadki.
1: Już jest sporo opóźnienia.
9: Tak, duże. Godzina czasu to jest bardzo dużo. Czasami 5-10 minut wystarczy, że opóźniony już się nie przeskoczy na drugi, prawda?
8: Nawet się ucieszyłam, że kolej się poprawiła, no ale tutaj jeden wypadek rozwalił cały system. No. No ludzie kochani, no nie może też tak być. Ten rejon, gdzie był wypadek, okej. Ale nie cała Polska, no.
7: To powinni chyba do kogoś innego, nie do pasażerów.
1: Gdzie państwo jadą? Do Krakowa?
10: Chyba nie zdążymy na następny pociąg. Do Pragi mieliśmy jechać, ale chyba zostaniemy w Krakowie z tego co wygląda.
1: Jakie są opóźnienia?
10: No 55 minut w tej chwili. No, Nawet słyszeliśmy, że są nawet dyskominutowe.
1: Na razie u Państwa taki raczej spokój panuje jeszcze.
10: No na razie tak. No, będziemy musieli chyba następny bilet kupować, no tak na to wygląda. No.
0: Jeszcze mamy nadzieję, że może dotrzemy, ale już to coraz mniejsze szanse, żeby zdążyć na właśnie pociąg do Pragi.
5: Dworzec kolejowy w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem o świcie odwiedził Rafał Różycki. Protest się zakończył, ale jego skutki były odczuwalne przez wiele godzin. Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. Tym razem na torze w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, nie zaś szybkość. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy. Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
11: Zaglądamy do środka tego solara. Miejsca sporo. Na ile osób?
12: Przewidziane jest na 5 osób.
11: Lekkich osób?
12: Tak. Maksymilian Becht, jestem koordynatorem mechaników Łódź Solar. W założeniu regulaminowym musimy mieć pasażerów o wadze 60 kg. Nie możemy zejść poniżej. To znaczy, że nawet osoba, która waży poniżej 60, może oczywiście wsiąść. Ale wtedy dajemy tak zwany atrybut, czyli ciężarek. Dajemy piątkę na przykład ciężarek albo porządna kolacja.
11: Jazda całą dobę w tym solarze nie należy do wygodnych. Jak często się zmieniacie, jak często się musicie zmieniać?
12: W regulaminie jest przewidziane, że kierowca musi się zmieniać co 2 godziny i to nie może być tak, że jest powiedzmy 3 kierowców i pierwszy, drugi się zmienia, a trzeci jest na tym. Nie, nie może tak być. Musi się każdy po kolei zmienić, żeby każdy miał powiedzmy ten bufor dodatkowych 2 godzin. Żeby odpocząć. I tak sam z pasażerami, oni mogą się zmieniać co każdy pit stop tak naprawdę.
11: Co tutaj jest istotne, żeby wygrać zawody?
13: Przede wszystkim opanowanie i nie dać się ponieść emocjom. Ja na razie musimy myśleć o tym, aby nie wykorzystywać od razu na maksa naszego samochodu. Bo wiadomo, 24-godzinny wyścig. Nie jesteśmy pewni, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, także opanowanie, myślenie w przyszłość, ewentualne awarie. Musimy wszystko to przewidzieć.
12: Przede wszystkim ważne jest to, żeby przewidzieć chociażby pogodę, wiatr i w ogóle oczywiście słońce, no bo słońce jest naszym największym przyjacielem na tych zawodach. Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć tak naprawdę. Też mogę tutaj dodać od siebie, że przewidziany jest obowiązkowy 3-godzinny czas pit stopu, czyli musimy zużyć te 3 godziny na naprawy czy też na ładowanie. Więc jeżeli w ciągu dnia pojeździliśmy sobie, zaoszczędziliśmy energii, to możemy jeszcze się godzinkę doładować, tak? Bo resztę zużyliśmy na jakiegoś pit stopy, na zmiany i tak dalej.
14: Jeżeli chodzi o nasz samochód, największe zmiany. Mamy udoskonalone tylne zawieszenie oraz całkowicie nowy układ napędowy, który jest po prostu bardziej wydajny. Adam Roślak, LOT Solar Team, przez co liczymy na to, że będziemy bardziej sprawni na torze. W tym roku szykuje się naprawdę duża rywalizacja. Oprócz nas będzie jeszcze 6 innych zespołów, w tym jeden dodatkowo z Polski. Będzie to AGH Ekoenergia, którzy się pojawią pierwszy raz. A więc możemy tutaj wspomnieć o takim, powiedzmy, patriotycznym elemencie rywalizacji. I jeżeli chodzi o zagranicznych konkurentów, to takim największym naszym rywalem będzie zespół z Włoch Onda Solare, z którym już wcześniej ścieraliśmy się na torze, wygrywając w 2021 roku Mistrzostwo Europy.
11: Jakie macie konkretne cele?
14: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. To nie jest łatwa sprawa, jednak samochód musi być cały czas sprawny. W motorsporcie musimy jednak liczyć na to, że żadna część nie zawiedzie. Jednakowoż musimy mieć poprawkę na to, że wszystkie części są projektowane troszeczkę na limicie. Ze względu na to, żeby zaoszczędzić chociażby na masie. Jeżeli chodzi o liczby, no to interesuje nas tylko i wyłącznie podium, a w szczególności jego najwyższy stopień. Poruszamy się przez bite 24 godziny. Jeżeli chodzi o tempo, to my musimy je moderować. My mamy swoją własną taktykę na te zawody, która jest podyktowana odpowiednim przeliczeniem punktowym, z którego korzystają sędziowie. Natomiast średnie tempo naszego samochodu to jest od 50 do 80 km na godzinę właśnie jazdy po torze, przy czym musimy tutaj pamiętać, że ten samochód porusza się cały czas z 5 osobami na pokładzie.
12: Te samochody nie mają być szybkie w żadnym znaczeniu. Jedyne mają być szybkie i ekonomiczne, czyli musimy ten balans zostawić. One nie mogą być tylko szybkie, no bo jak chcemy jechać szybko, to zużywamy energię.
5: Wyścig pojazdów solarnych startuje w Belgii 19 września. Great September rozkręca Łódź. Na kilku scenach w centrum miasta występują młodzi wykonawcy z potencjałem, ale są też duże nazwiska, jak Krzysztof Zalewski, Julia Wieniawa czy Michał Wiśniewski.
15: Jestem Maciek i promuję eventy, mam własną agencję właśnie marketingową i jestem na Great September pierwszy raz, reprezentując właśnie tą agencję. Bardzo się cieszę, jest bardzo fajna atmosfera. Widziałem Błoto, widziałem Michała Wiśniewskiego, ale też w wersji jako panelista i widziałem panel o muzyce klasycznej, która przeżywa hype, ale okazało się, że wcale nie przeżywa hype'u na tym panelu, także było ciekawie. Na pewno zobaczę jutro Ikarusa, bo znam prywatnie, i Kubę Karasia solo, bo też z nim ostatnio rozmawiałem o tym i chyba nic mi nie przychodzi. Aha, i Atakak. To jest taka miłość sprzed roku Soft Festiwalu i chętnie odświeżę.
16: Cześć, jestem Hubert, jestem dziennikarzem muzycznym. Przyjeżdżam na Great September od pierwszej edycji. Pracuję też w firmie związanej z branżą kulturalno-rozrywkową, dokładniej z tą odnogą bileteryjną. I przyjeżdżam tutaj głównie ze względu na networking branży, że możemy się spotkać w zasadzie dwa razy do roku, bo Great September jest jednym z dwóch najważniejszych showcase'ów w kraju i miło jest spotkać całą branżę w jednym miejscu, porozmawiać gdzieś na miejscu stacjonarnie, a nie w przelotach na festiwalach, jak to często bywa. No i faktycznie ci młodzi artyści, którzy lada moment może pojawią się na większych scenach, to jest zawsze miłe, żeby zobaczyć kogoś na początku jego kariery, a potem móc obserwować, jak się rozwija dalej.
17: Kogoś będziesz obserwować podczas tej edycji?
16: Na pewno bardzo mi się spodobał koncert Jany. W nawiązaniu do tego, co powiedział Maciek, właśnie taka neoklasyka, lekko podszyta elektroniką, bardzo przyjemne, klimatyczne granie. No jest to coś, czego w Polsce cały czas moim zdaniem brakuje, a co mi się wydaje, że ma duże wzięcie.
17: To jeszcze pytanie, jak się zmieniał ten festiwal na przestrzeni lat, z twojej perspektywy?
16: To jest świetne pytanie. Widać, że on rośnie na pewno się profesjonalizuje, co widać na przykład po tematyce paneli. I zauważam właśnie taki switch popandemiczny, kiedy ta scena troszeczkę przyspieszyła, chcąc nadrobić te zaległości pandemiczne i jesteśmy naprawdę na zupełnie innym poziomie niż byliśmy paręnaście lat temu. Mamy w końcu polskich artystów, którzy zajmują headlinerskie sloty na głównych festiwalach, którzy wyprzedają stadiony. Coś, co powiedzmy 10 lat temu było kompletnie w sferze marzeń, dzisiaj się wydarza. Szukamy kolejnych takich artystów i z drugiej strony próbujemy rozkodować czynniki odpowiadające za ich sukces. Dlaczego to się wydarzyło i dlaczego akurat tym artystom to się przydarzyło?
17: Gdybyś miał wymienić jednego albo dwóch takich artystów, którzy mają szansę osiągnąć spory sukces, a teraz jeszcze powiedzmy, że raczkują, a pojawią się na tym festiwalu, to kto by to był?
16: Świetne pytanie i tutaj chyba też nawiążę do wypowiedzi Maćka, czyli Kuba Karaś, który jest świetnym producentem i moim zdaniem jego płyta, pierwsza solowa, ja ją bardziej upatruję w kategoriach producenckiej płyty. Kuba ze swojego doświadczenia i tego, jak długo działa w branży, z wieloma artystami nagrywał. Moim zdaniem ma potencjał na to, żeby zrobić świetny, wielki show, zapraszając wszystkich artystów, z którymi miał okazję przeciąć drogę po drodze. No i tak, i miło byłoby zobaczyć Kubę właśnie w takim anturażu wielkiego eventu ze wszystkimi tymi wokalistami i wokalistkami, z którymi współpracował, ponieważ są to zarówno więksi, jak i mniejsi artyści, którzy na pewno zasługują na troszeczkę większego show.
17: Czym się zajmujesz, dlaczego jesteś na Great September?
18: Nazywam się Alek Chudzik, normalnie prowadzę magazyn Mint, magazyn o kulturze, a tutaj przyjechałem słuchać zespołów, które pewnie wkrótce staną się sławne, albo takich, które sławne są lub były już, jak Michał Wiśniewski, jak widać, ikona polskiej kultury.
17: Jakbyś miał wymienić kilka takich zespołów, których jesteś ciekaw?
18: Przyjechałem tutaj sprawdzić Błoto, które sprawdziłem i było świetnie. Myślę, że Franek Warzywa, którego profil w ostatnim numerze Mint mieliśmy, też bawi się tutaj świetnie. No i Los Bichos, których sprawdzać nie muszę, ale chciałem posłuchać.
19: Mateusz Tomala, jestem jednym z właścicieli klubu Oczki. Jestem też również bookerem tego klubu. Po co tu przyjechałem? Przyjechałem szukać inspiracji, też porozmawiać z promotorami, którzy mogliby zrobić u nas koncerty, jak również szukać rzeczy, które są fresh, jakieś niekonwencjonalne, lokalnych połączeń, czy młodych artystów, którzy mogliby zagrać i trochę przynieść świeżości jakby do tej warszawskiej sceny, tak? Też jesteśmy takim miejscem, które jakby nie zamyka się na gatunki, robimy dużo koncertów. Jesteśmy też znani z jakby naszych imprez nocnych, podczas których gramy głównie elektronikę, więc może znajdzie się tutaj jakieś połączenie, powiedzmy, popowego artysty, który mógłby zrobić jakąś kolaborację, jakiś projekt elektroniczny, który też mógłby zainteresować jakby nową rzeszę osób.
17: Jakiś zespół szczególnie przykuł twoją uwagę?
19: Mam kilka, że tak powiem, poleceń od znajomych, natomiast na razie jeszcze zostawię to dla siebie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na razie nie chcę się wypowiadać. Nie chcę zapeszać, więc...
17: No to co, dobrego festiwalu życzę.
19: Dzięki, nawzajem.
5: Pełen program na greatseptember.pl. Harlem Globetrotters to słynna amerykańska drużyna koszykarska, która łączy sport z efektownymi trikami i rozrywką. W łódzkiej hali Mosir młodzi zawodnicy mogli potrenować razem z nimi i rozegrać pokazowy mecz, na którym był Daniel Tekliński.
20: Czym jest Harlem Globetrotters?
21: Harlem Globetrotters jest legendarną amerykańską drużyną koszykarską, która istnieje już 100 lat. Paweł Dozylkidoń, jestem pierwszym, jedynym Polakiem w legendarnej drużynie Harlem Globetrotters. Podróżuję po całym świecie, grając w koszykówkę, pokazując ludziom, jak wspaniała jest koszykówka i jesteśmy tak zwanymi takimi ambasadorami dobra.
22: Bardzo fajnie. Większe wrażenie na mnie zrobił rzut z jednego osobistego na drugi koniec boiska. Siły bardzo dużo potrzeba, też że tyłem zrobiło bardzo duże wrażenie. To pokazuje, że można dojść do czegoś, pracując ciężko. I dla mnie to jest bardzo duża inspiracja.
5: A oficjalny pokaz Harlem Globetrotters w Łodzi odbędzie się w sobotę 17 października w Sport Arenie.
4: SK Bełchatów News.
1: Są w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Spora część mieszkańców Gomolina koło Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem sprzeciwia się budowie takiego obiektu.
23: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni. Wieczorek Marek. Ja jestem sołtysem we wsi Gomolin. Dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
24: Dlaczego nie chcecie chlewni?
23: To zależy na tym, żeby nie było takiego odoru. Ludzie się tego boją, no, po prostu. No, zwołane dzisiaj zebranie, wójt zwołał, żeby się tak jeszcze doradzić z mieszkańcami. No i jakoś protestować dalej.
24: Obawiacie się tego nieprzyjemnego zapachu. Czego jeszcze?
23: No, zapachów, no, transportu dużego, wywozu gnojowicy, częste, no to...
24: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
23: No, powiedzmy 200 metrów. Około, tak mówię, około.
25: Zorganizowaliśmy spotkanie, chcielibyśmy usłyszeć też mieszkańców. Łaszek Judyta, jestem sołtysem Woźnik. Petycja już była zbierana wcześniej.
24: A ile zebraliście podpisów?
25: Ponad 50. Ja jako sołtys jestem osobą bezstronną tutaj. Według statusu nie obowiązuje, więc...
24: No, mieszkańcy boją się nieprzyjemnych zapachów i myślę, że pod takimi słowami pani się podpisze.
25: Czy się podpiszę? No z jednej strony tak, ale mówię, jestem osobą bezstronną, więc ten zapach jest. Mieszkańcy się boją głównie zapachu, boją się okno otworzyć, czy pranie wywieszą, to już to pranie jest znowu do prania.
24: Boi się pan tego, że ta chlewnia jednak będzie?
26: Znaczy wie pan, ja to już jestem, jak to się mówi, w tym takim wieku, że przeżyłem różne, że tak powiem, zapachy. No, najgorsza jest młodzież, dzieciaki, wnuczki, szkoły i tak dalej.
24: Ale mieszkańcy boją się o taki komfort, że on się
26: powiesza. Widzi pan po ilości mieszkańców. No nie wiem, na razie zobaczymy stanowisko wójta.
27: Jest to na etapie procedowania decyzji środowiskowej. Wójt gminy Wola Krzysztopolska, Roman Drozdek. Jesteśmy w tej chwili na etapie, dzisiaj się kończy udział społeczeństwa w tym postępowaniu. Ustawodawca zagwarantował taki udział społeczeństwu w przypadku procedowania oceny na środowisko. I procedura trwa, oczywiście z punktu widzenia procedury w urzędzie gminy. Już mamy pierwsze odpowiedzi od instytucji, które uzgadniają całe to procedowanie. No już w tej chwili są złożone pewne zastrzeżenia ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektoratu Sanepidu w kwestii właśnie raportu, no bo raport można powiedzieć na etapie składania wniosku, on jest takim raportem formalnym, nieuzgodnionym z instytucjami, no przede wszystkim z RDOŚ-em i w związku z tym w trakcie tego procedowania będzie uszczegóławiany, żeby wszystkie wątki zostały dokładnie przeanalizowane i ostatecznie raport i uzgodnienie RDOŚ-u musi wskazać, że to przedsięwzięcie mieści się w zakresie oddziaływania na środowisko w różnych normach wynikających z rozporządzeń ministerialnych. Oczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzam, bo panie redaktor wie, w tej chwili tych postępowań w GMI akurat jest bardzo dużo, bez względu na rozstrzygnięcie mogą spać spokojnie, bo jeżeli chlewnia powstanie, no to ona nie może z siebie wydobywać jakichś negatywnych oddziaływań, no a jeżeli nie powstanie, no to rozumiem, że tym bardziej większa radość dla mieszkańców, którzy w tej chwili sprzeciwiają się temu przedsięwzięciu, bo trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwoma stronami, czyli strony związane z prowadzeniem, gospodarowaniem gruntów przeznaczonych pod rolnictwo, w ślad za tym oczywiście różnego rodzaju przedsięwzięcia, no i mieszkańcy sąsiedztwa, którzy z różnych powodów się albo zgadzają, albo nie zgadzają.
24: Jeśli chodzi o chlewnię w Gomulinie, ta inwestycja jest dalej niż bliżej, tak?
27: No tak, jeżeli mam porównywać lokalizację tej inwestycji, tego zamiaru budowy chlewni z miejscowością Glina, no to można powiedzieć, że są dwie różne lokalizacje. Mogę powiedzieć, że no ta lokalizacja miejscowości Gomulin jest bardziej odległa od zabudowań i to oddziaływanie na pewno będzie mniejsze.
24: A jak ważny jest głos samych mieszkańców, którzy wyraźnie są na nie?
27: Bardzo ważny, każdy głos jest bardzo ważny, tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne. To nie jest na zasadzie, że nie zgadzamy się, nie, bo nie, i na podstawie tego decyzja nie będzie wydana. Musi to być poparte konkretnym argumentem, który ma wpływ na oddziaływanie na otoczenie.
24: Czyli to, że będzie nieprzyjemnie pachnieć, to jest za słaby argument.
27: Panie redaktorze, no pan stwierdził, no to teraz pytanie, gdzie są dowody na takie stwierdzenie. Właśnie to postępowanie ma wykazać, że każda uwaga, każde zastrzeżenie jest udowodnione. Jest tak zwany konflikt odorowy, jak pan redaktor wie. Nie ma normy, która to reguluje, która to ocenia, czy ten nieprzyjemny zapach się wydobywa, czy się nie wydobywa. I pytanie, jak daleko oddziaływuje.
0: Jestem też rolnikiem, producentem i nie wyobrażam sobie, no mam ziemię na wsi, mieszkam i gdzie mam to stawiać? No niech pani powie, do Piotrkowa mam jechać, kupić działkę i w Piotrkowie mam stawiać? Ja to powiem coś takiego, przecież możemy postawić dużo mniejsze obory na świnie i będą bardziej uciążliwsze niż te większe. Bo większe to nie oszukujmy się, jest bardzo duży nacisk na dobrostan, tak? A mniejsze postawimy, w dużo gorszych warunkach będą świnie, będzie bardziej śmierdziało. Krótko, zwięźlej na temat.
2: Teren wiejski, więc normalna produkcja trzody chlewnej. Szczerze mówiąc, teraz to już mamy takie wymagania jako rolnicy, że to nie jest aż tak uciążliwa produkcja i ona musi się odbywać na terenach wiejskich. Żaden rolnik w mieście nie wybuduje chlewni. Skala i ilość jest wymuszona przez rynek i przez opłacalność. I za to chcemy się rozwijać i chcemy, żeby coraz większe były te produkcje, no bo po prostu wymusza to na nas rynek. Ktoś się albo rozwija i utrzymuje z tego, albo upada. No to jak powiedziałem, to jest wymuszone przez rynek. Z mniejszą ilością rolników łatwiej znegocjować i po prostu mają zostać najwięksi, szczerze mówiąc. I albo się będziemy rozwijać, albo upadniemy.
3: A w Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Festiwal Łódź Wielu Kultur wraca we wrześniu z czterodniowym programem. Od 17 do 20 września w Łodzi będą koncerty, spektakle, wystawy, spotkania i wydarzenia plenerowe. Tegoroczna edycja szczególnie dużo miejsca poświęca kulturze głuchych oraz współczesnym kryzysom i różnym sposobom budowania wspólnoty.
6: To będzie wyjątkowa edycja, mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.
7: Zapraszamy serdecznie mieszkańców już od 17 do 20 września. Oczywiście większość wydarzeń w Centrum Dialogu, ale również mamy wydarzenia powiązane z naszymi instytucjami kultury, Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbędzie się wystawa. Będą oczywiście koncerty, będą spotkania, warsztaty, rozmowy o kulturach. Również festiwalowe miasteczko, ja trzymam kciuki, żeby w parku ocalał przez te dwa weekendowe dni, a to będzie 19 i 20 września. Pełna pogoda, nie padał deszcz, żeby to sprzyjało właśnie spotkaniom i rozmowom przy muzyce, przy tańcu, żeby mieszkańcy mogli przede wszystkim ze sobą się integrować. Ale to, co jest też niezwykle ważne, w tym roku festiwalowym głównym przesłaniem jest kultura głuchych, bo obchodzimy też 27 września Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dlatego się bardzo cieszę, że wszystko będzie tłumaczone właśnie na język migowy, który jest językiem kultury, językiem sztuki.
6: W ramach festiwalu będzie można także zobaczyć wystawę Na krawędzi chaosu, o której opowie Małgorzata Ludwisiak.
8: Postaramy się opowiedzieć głosami artystek, artystów, kolektywów artystycznych, których mamy 18 na tej wystawie, pochodzących z różnych części świata, z różnych też kultur i przynoszących ze sobą różne doświadczenia własne na tą wystawę. Doświadczenia właśnie relacji z rozpadem albo przeczucia, że on za chwilę nastąpi. Chcemy, żeby ta wystawa z jednej strony zanurzyła nas w doświadczeniu tych różnych osób i różnych głosów, które też staje się powoli naszym przeczuciem i naszym doświadczeniem, ale żeby też pokazywała drogę wyjścia, bo wspomniana krawędź chaosu, czyli to pojęcie, które pochodzi z teorii złożoności, ale jest z powodzeniem stosowane też dla opisania systemów biologicznych, systemów ludzkich, społecznych, ono też pokazuje, że w momencie, kiedy system dociera do krawędzi chaosu, mamy tendencję do tego, zarówno my ludzie, jak i systemy biologiczne, nieludzkie, żeby adaptować się do tej krawędzi. I ta adaptacja polega przede wszystkim na tym, że na poziomie ludzkim są to praktyki wspólnototwórcze i małe wspólnoty, czasami działające wobec jakiejś nagłej potrzeby, kataklizmu klimatycznego na przykład, który też staje się naszą codziennością również w Europie, czy wojen, migracji, czy innych zapaści systemów ekonomicznych, czy emocjonalnych na poziomie emocji społecznych, że małe wspólnoty, mikrorelacje, czy inaczej pomyślone relacje, takie, których też możemy się uczyć z innych systemów wiedzy niż te, które znamy z naszego doświadczenia na co dzień, że to może być odpowiedź i te odpowiedzi, czy raczej pytania o to, jak te relacje, czy jak te wspólnotowości mogą wyglądać, również są tymi propozycjami artystek, artystów, kolektywów, które na tej wystawie zobaczymy. Wystawie, która będzie też wysycona programem towarzyszącym, dyskusji, będzie performance specjalnie przygotowany przez artystki z Argentyny, a więc kraju na co dzień zanurzonego od dekad w permanentnym kryzysie, czy oprowadzań dla różnych grup z różnymi potrzebami. Bardzo serdecznie zapraszam.
3: O szczegóły pytał Daniel Tekliński.
4: SK Bełchatów.
3: To będzie kulinarna podróż z Łodzi za ocean. W tym roku na festiwalu królować będzie kuchnia amerykańska. Przed nami 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Będzie można spróbować prawie 30 dań w oryginalnej odsłonie. Będą też amerykańskie desery lodowe i inne słodkości. Zaplanowano jedzeniowe quizy i konkursy z nagrodami. Będą też pikniki na zakończenie lata i wystawa starych amerykańskich samochodów. O Food Fest 26 pytała Ela Piotrowska.
9: Lato jeszcze, piękna pogoda, ale jesień idzie i nie ma na to rady. Trzeba ją sobie jakoś tak przychylnie nastawić.
10: My ją przywitamy amerykańską kuchnią. To jest 10. edycja Jemy w Łodzi Food Fest. Motyw przewodni kuchnia amerykańska, no i naprawdę dużo się tutaj będzie działo. Mamy prawie 30 dań inspirowanych kuchnią amerykańską. Niektórzy sięgnęli po klasykę. Będzie bardzo dużo żeber wołowych, które, co się okazuje, wcale na co dzień tak nie goszczą w naszych restauracjach.
9: No i znowu będziemy się obiadać.
10: Poza takimi klasykami podanymi w ciekawej formie znajdziemy też na przykład takie fuzje kuchni, czyli na przykład kuchnia włoska zaczerpnęła jakieś pomysły z kuchni amerykańskiej, czyli na przykład mamy danie z amerykańskimi klopsikami, mamy ramen z amerykańskim pasterami, mamy udon, czyli znowu azjatyckie danie, tym razem z kurczakiem buffalo.
9: Wyobraźnia kucharzy łódzkich nie zna granic.
10: Tak, i to jest fajne i ten festiwal, każdy zresztą festiwal motywuje ich do tego, żeby coś fajnego wymyśleć, no bo nie oszukujmy się, nie na co dzień zjemy sernik z polany syropem klonowym z plasterem bekonu.
9: A nas, smakoszy, taki festiwal motywuje do tego, żeby wyjść z domu, bo to jest okazja do tego, żeby się spotkać, posmakować, pogadać, po prostu pobyć razem.
10: Tak, i spróbować też rzeczy, których na co dzień nie znajdziemy w menu restauracji z różnych powodów. Czasami są to dania wymagające do przygotowania, czasami mają specjalnie ściągnięte z zagranicy składniki, na przykład tylko na ten festiwal, czy właśnie ich sposób przyrządzenia różni się od tego, co dzień. jesiennego, więc rzeczywiście te dania będą dostępne tylko tu i teraz.
9: Zawsze festiwalowi towarzyszą wydarzenia.
10: Każdemu towarzyszy ich dużo, natomiast ponieważ to jest 10. edycja, więc postawiłyśmy na 10 dodatkowych wydarzeń kulinarnych. Będzie sporo amerykańskich słodkości w bardzo różnym wydaniu, natomiast bardzo jakościowym, ponieważ Kokard przygotuje całe amerykańskie desery, czyli od szarlotki poprzez brownie i lody.
9: Już widziałam, że próbują.
10: Tak, pośpieszyli się trochę, ale mamy ustalony termin. W drugim tygodniu festiwalu będą amerykańskie desery, będą amerykańskie lody, również desery lodowe. Będą też amerykańskie ciasteczka, czyli te wypasione ciastka, które w środku mają kawałki płynącej czekolady, które najlepiej smakują po podgrzaniu. Mamy targ kolacyjny w Fuzji, czyli pierwsze premierowe wydarzenie tego typu, czyli łódzcy restauratorzy wystawią się w wyjątkowym, zabytkowym wnętrzu elektrowni Scheiblera.
9: Łodzianie to uwielbiają i tutaj przychodzą tłumy.
10: Tu przychodzą tłumy. No, myślę, że odwiedzi nas kilka tysięcy ludzi. Przychodzimy z dzieciakami, przychodzimy z psiakami. Mało tego, jak amerykański temat, odezwało się do nas łódzkie stowarzyszenie, które przyjedzie amerykańskimi samochodami, więc będzie można je zobaczyć. To są super ludzie, którzy bardzo chętnie tą swoją pasją się dzielą, więc te łódzkie amkary będzie można zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia, pewnie wsiąść też do środka. Mamy quiz amerykański, gdzie będą amerykańskie przekąski, ale możemy sprawdzić swoją wiedzę. Oczywiście ci, którzy wygrają, dostaną fajne nagrody. Mamy konkursy dla naszych uczestników, jak zawsze, więc naprawdę warto śledzić, obserwować, robić zdjęcia festiwalowe, to wszystko będziemy nagradzać.
9: I na koniec muszę zadać to pytanie. Wiadomo, że jak kuchnia amerykańska, no to ogromne porcje. Jak będzie po łódzku?
10: Na pewno będą duże, natomiast myślę, że nie będą takie, ponieważ te
9: nie porcje, dalibyśmy rady.
10: Nie dalibyśmy rady, to nie jest nasza kultura jedzenia i wydaje mi się, że w Europie inaczej do tego podchodzimy. Nie jemy tyle, ale też nie marnujemy jedzenia. I to jest też istotne, prawda, żeby znaleźć w tym szaleństwie rozsądek, więc bardziej stawiamy na jakość, nie na ilość.
3: O Foodfest 26 pytała Ela Piotrowska. Szczegóły na Jemy w Łodzi.
4: SK Bełchatów News.
3: Łódź chce jasno przypomnieć, że kryzys bezdomności nie oznacza utraty praw. Miasto przygotowało kartę praw osób doświadczających bezdomności. To 16 praw, m.in. do szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej. Dokument ma nie tylko informować osoby w kryzysie bezdomności, ale też być wskazówką dla instytucji, które udzielają im pomocy.
11: Osoby w kryzysie bezdomności, czy to jest duży problem w Łodzi?
12: Łódź ma szerokie działania związane z pomocą społeczną. Odpowiada w naszym mieście przede wszystkim za to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także zrzeszone wokół pomocy społecznej organizacje pozarządowe. Decyzją pani prezydent Hanny Zdanowskiej w 2021 roku została powołana Rada do spraw przeciwdziałania problemom bezdomności. Ta rada to jest 39 osób reprezentujące instytucje publiczne, reprezentujące organizacje pozarządowe. W dużej mierze są to specjaliści, którzy na co dzień obcują z osobami w kryzysie bezdomności i rozwiązują ich problemy. To jest szereg lat działań ze strony miasta, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności. Z ostatniego liczenia osób bezdomnych mamy ich 675 i ta liczba między poprzednim liczeniem spadła. Natomiast żeby i utrzymać tendencję i taką spadkową i z drugiej strony dzisiaj dostarczać wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności, musimy intensyfikować nasze działania. Wszyscy możemy sobie powiedzieć, że mamy równe prawa. Natomiast często w odbiorze społecznym poszczególne grupy ze względu na sytuację majątkową, na kwestie religijne, na inne kwestie, które możemy wyróżnić, czasami w odczuciu mogą mieć inne prawa albo też mniej praw. Ta karta, którą dzisiaj przygotowaliśmy, karta dotycząca praw osób w kryzysie bezdomności, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta. To jest zwieńczenie kilku lat pracy i działalności Rady. Wyzwaniem było napisanie karty, która jest prosta w języku, a jednocześnie przekłada literę prawa w taki sposób, żeby go dokładnie przełożyć i jednocześnie, żeby to było oparte na obowiązujących przepisach. To wyróżnia naszą kartę. Jednocześnie wraz z naszą kartą nie tylko pracowała Rada, my ją skonsultowaliśmy. Dzisiaj jest to też efekt rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, bo to one doświadczają na co dzień wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu. I to one dzisiaj, widząc te zapisy, mogą powiedzieć, czy one są dla nich zrozumiałe, czy na podstawie tego będą wiedziały, jak się posługiwać i jak funkcjonować w przestrzeni miejskiej. A zatem dzisiaj karta, którą ogłaszamy, jest powieleniem praw, które istnieją, ale jest kompilacją w jednym miejscu wszystkich uprawnień, które my posiadamy jako Łodzianie, ale jest dedykowana dla osób w kryzysie bezdomności. Drugim celem, jaki realizuje ta karta, to jest kwestia związana z kampanią informacyjną. Bo po pierwsze przekażemy tą kartą wieść dla naszych osób w kryzysie bezdomności, jakie mają prawa, jakie mają uprawnienia jako Łodzianie, ale z drugiej strony wdrożenie tej karty w naszych instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych pozwoli na uświadamianie społeczeństwa, że wszyscy jesteśmy w zakresie podstawowych praw funkcjonowania na terenie miasta identyczni. Łódź dołączy, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu na sesji Rady Miejskiej jako czwarte z miast w Polsce, które taką kartę ma. Dzisiaj jest to Leszno, Warszawa oraz Gdańsk.
11: Jest proponowane wsparcie od miasta. Jak ono będzie wyglądać?
12: Chciałbym Państwu podać taki konkretny przykład, gdzie mamy jeden z zapisów karty, gdzie jest obowiązujące prawo polskie, a często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą w ogóle do tematu, bo nie mają świadomości albo nawet nie mają poczucia, że w ogóle mają prawo z tego skorzystać. Jest to prawo do mieszkania. Ja dzisiaj w Łodzi odpowiadam za mieszkalnictwo i warunkiem uzyskania wsparcia w postaci lokalu komunalnego czy lokalu socjalnego, przede wszystkim komunalnego, jest to, żeby nie posiadać własnej nieruchomości na terenie miasta. No chyba w przypadku osób bezdomnych już nie można nie mieć bardziej, prawda? Więc jakby z natury rzeczy, tych podstawowych zapisów, to uprawnienie istnieje. Ale często osoby w kryzysie bezdomności nie podchodzą do tematu, bo są dodatkowe elementy związane z tym, jakie trzeba warunki spełnić. Dzisiaj dając tą kartę pokazujemy, że macie prawo, ale z drugiej strony tworzymy cały mechanizm, który usamodzielnia ich do tego, żeby oni mogli aplikować o te lokale. O co chodzi? Mieszkania treningowe, czyli ten element, gdzie uzyskują dach nad głową, który nie jest ich własnością, ale nabywają pierwsze kompetencje. Dzięki temu też mogą pójść do pracy, czyli pozyskać pierwsze środki finansowe, żeby samemu się utrzymywać. I dzięki tym dwóm elementom dostają pewne podstawy, żeby móc aplikować o lokal komunalny, gdzie do tej pory bez mieszkań treningowych, bez tej całej opieki instytucjonalnej wraz z organizacjami pozarządowymi, które robimy przez lata jako miasto Łódź, osoby w kryzysie bezdomności w ogóle nie podchodziły do tematu. Dzisiaj jednym z zapisów karty jest prawo do mieszkania. To nie znaczy, że każde mieszkanie dostanie, ponieważ wszyscy Łodzianie mają te same prawa i muszą spełnić te same warunki. Ale przez te podstawy, jakie tworzymy w postaci konkretnych działań, w postaci mieszkań treningowych, w postaci choćby hostelu przy ulicy Niciarnianej, tworzymy warunki do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się usamodzielniać, a potem aplikować o mieszkanie i przestać być osobą w kryzysie bezdomności. To jest budowanie szerokiej świadomości społecznej. Przede wszystkim osoby, które są w kryzysie bezdomności, żeby były świadome z wszystkich swoich praw, ale z drugiej strony jako my, społeczeństwo, ale też instytucje publiczne. Bo ja nie powiem, dzisiaj pracując z naszymi zespołami wewnątrz urzędu, czasami wręcz musimy powtarzać, że wszyscy mamy te same uprawnienia i to nie wynika nawet z złej woli urzędników. I tutaj nie jest w żaden sposób to oskarżenie, tylko po prostu przez to, że osoby bezdomne często nie korzystały nawet ze swoich praw, naturalnie powstało przeświadczenie, że one nie mogą z tego korzystać, co absolutnie nie jest prawdą, ponieważ mają te same prawa, co wszyscy Łodzianie.
13: Po pierwsze rzeczy, które będziemy robili natychmiast, to będziemy nie tylko dystrybuowali tę informację wśród samych osób w kryzysie bezdomności, ale umieścimy ją też we wszystkich miejscach, we wszystkich placówkach, we wszystkich instytucjach, w których osoby w kryzysie pojawiają się. Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Czy to są placówki właśnie typu schronisko, noclegownia, czy to są placówki ochrony zdrowia, czy wreszcie to są miejsca, także takie jak urząd miasta. To, co mam nadzieję będzie też ten efekt karty zwiększało, to jest to, że dyskusja o tym, co na tej kartce jest, na tej jednej kartce A4, co się na niej znajduje, skąd te prawa się biorą i dlaczego one są ważne dla odbudowywania godności każdego człowieka, w tym wypadku osoby w kryzysie bezdomności, będzie dobrą lekcją dla pracowników tych instytucji, dla nas, dla urzędników, dla osób, które także po prostu są innymi mieszkańcami Łodzi i gdzieś tam się z tym zagadnieniem stykają. Prawa wynikające z karty będą wprost ujęte, czy stosowanie karty będzie wprost ujęte w konkursach, w dokumentacji, w której my zlecamy zadania dla organizacji pozarządowych. Tam karta, uchwała będzie jedną z podstaw funkcjonowania i traktowania ludzi, którzy z tych naszych programów korzystają.
3: A tematem zajął się Daniel Tykliński.
4: SK Bełchatów.
3: Biegów na takim dystansie jest w Polsce niewiele. Jesienią, jak co roku w Bełchatowie, odbędzie się bieg uliczny na 15 km, czyli Bełchatowska 15.
14: Można się już zapisać na największy uliczny bieg w regionie.
15: Tak, Adam Kieruzel, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. Bełchatowska 15, 29 edycja tego wydarzenia, to bez wątpienia największy event tego roku, jak i lat poprzednich. Jest to wydarzenie, które organizujemy cyklicznie co rok. Od 1983 roku organizowane wydarzenie z krótkimi przerwami. W tym roku 29. edycja, tak jak już wspomniałem. Na ten moment wystartowały zapisy do tej edycji i na liście startowej mamy już ponad 100 osób. W tym roku zwiększyliśmy limit startowy do 900 osób. Na dystansie 15 km będzie mogło wziąć udział w rywalizacji biegowej 620 osób. Jeżeli chodzi o dystans 5 km, tutaj mamy 280 miejsc startowych. 5 km to dystans do pokonania jednej pętli, jeżeli chodzi o 15 km mamy tutaj 3 pętle do pokonania. W kwestii 5 km mamy jedną zmianę, jeżeli chodzi o ten dystans, bardzo ważną organizacyjną, którą chcemy przekazać. Udział w biegu jest możliwy od ukończonego w dniu biegu najpóźniej 14 roku życia. Wcześniej było to 8 lat. Ze względów bezpieczeństwa organizacyjnych, jak i tutaj zaleceń sędziowskich, ta zmiana została wdrożona, więc to jest jeden aspekt organizacyjny, który się zmienia. Drugi aspekt organizacyjny, oprócz tej zwiększonej ilości jeszcze, to kwestia startów. Na początek wybiegnie na trasę bieg towarzyszący 5 km, jako drugi bieg główny 15 km. O szczegółach związanych z poszczególnymi godzinami startów będą to godziny około południowe, ale dokładne szczegóły będziemy publikować na naszej stronie i w mediach społecznościowych MCS-u.
14: To jest bieg, który przyciąga biegaczy z całej Polski i nie tylko.
15: Tak, bieg ogólnopolski, ale i międzynarodowy, ponieważ głównie Bełchatów, okolice Bełchatowa, gminy, powiat bełchatowski, województwo łódzkie, różnego rodzaju inne miasta, Łódź, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Szczecin. Z różnych zakątków Polski mamy biegaczy. Fajnie, bo przyjeżdżają do nas całe rodziny, całe kluby, całe grupy zrzeszone, które fajnie się u nas integrują. Bełchatowska 15 cechuje się tak naprawdę świetną atmosferą. Zawsze jest to biegowe święto, podsumowanie biegowe takiego roku, gdzie biegacze zarówno na 5 km, jak i na 15 km traktują to jako formę też nie tylko rywalizacji sportowej, walki o jak najlepsze wyniki, czasy, ale o takie fajne zwieńczenie sezonu biegowego, ulicznego sezonu biegowego. Jeżeli chodzi o również międzynarodowe towarzystwo, tutaj mamy zaproszonych gości z miast partnerskich, z Czechy, z Pardubic oraz z węgierskiego Czongradu. Również przyjeżdżają do nas biegacze z różnych zakątków, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja również się zdarzają, tak więc tutaj to towarzystwo jest międzynarodowe. Mamy również często reprezentantów Kenii, także to są te osoby, które głównie nas tutaj odwiedzają co roku.
14: Wspomniałeś o atmosferze, która panuje na tym wydarzeniu, aczkolwiek też biegaczy przyciąga dystans 15 km. Oni sami wspominają, że to jest taki trochę nietypowy dystans. Nie 5 km, nie 10, nie półmaraton, nie maraton, tylko 15.
15: Tak, wiadomo, teraz w Polsce i jak i na całym świecie, w Europie, w różnych zakątkach świata, bardzo popularnym jest bieganie biegów długodystansowych, maratonów, półmaratonów, również tych krótszych 5-10 km. Mamy wiele ekstremalnych wyzwań, różnych biegów przełajowych, ale 15 km to dystans, który bym powiedział tak z perspektywy czasu naturalnie zaczął wymierać. Ten dystans jest bardzo rzadko organizowany i bardzo rzadko organizatorzy decydują się na to, aby ten dystans był jakąkolwiek częścią integralną jakiegokolwiek biegu. W Bełchatowie ta 15 jest właśnie taką fajną tradycją, że to jest dystans nietypowy. Jest możliwość biegu na 5 km, biegu towarzyszącym dla tych, którzy nie czują się na siebie siłach, żeby przebić tą piętnastkę, ale tutaj, co ważne, nasza trasa też jest atestowana. Atest Polskiego Związku Lekkoatletyki daje możliwość bicia oficjalnych rekordów życiowych, jak i rekordów trasy, tak? Więc tutaj to jest też atrakcja dla biegaczy, bo oczywiście aspekt taki, że biegacze zwracają uwagę na nietypowy dystans, to jedno, ale zwracają też uwagę na to, że ten dystans jest atestowany, bo nie zawsze ten atest na różnego rodzaju biegach się przyjmuje do organizacji, tak? Nie zawsze jest on przypisany jednoznacznie, że 15 km to także atest. Nie zawsze tak jest. U nas jest to tradycja.
14: I ten bieg jest takim świętem w Bełchatowie, bo w zasadzie trudno sobie wyobrazić jesień w Bełchatowie bez tego biegu.
15: Tak, szczególnie, że od 2 lat, bym powiedział, odkąd pamiętam, przy organizacji tego biegu, wahania pogodowe są od słonecznej aury przez opady deszczu, aż po obfity śnieg i mróz i zamrożoną ulicę, którą wcześniej musimy posypywać piaskiem i solą.
14: To taka loteria, prawda?
15: Tak, to jest loteria pogodowa. Staramy się zawsze ten bieg robić w trzeci weekend listopada, czasami jest to czwarty weekend listopada, czwarta niedziela.
14: A tym razem?
15: Tym razem będzie to 22 listopada, więc jest to czwarta niedziela listopada. Nie chcieliśmy tego robić jeszcze wcześniej ze względu na ten kalendarz ogólnopolskich biegów i różnego rodzaju innych wydarzeń miejskich, też sportowych naszych tutaj bełchatowskich. Więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby nie tylko brali udział, nie tylko zapisywali się, nie tylko aktywnie uczestniczyli, ale również do tego, aby te ulice Bełchatowa tego dnia wypełniły się kibicami, osobami, które będą wspierać. Często pojawiają się akcenty osób przebranych na trasie z bębenkami, z różnego rodzaju przyrządami.
14: I gorący doping.
15: Tak, gorący doping, nawet przyrządy kuchenne idą w ruch czasami. Także fajnie, jeżeli stworzymy takie wspólne biegowe święto i rodzinną atmosferę, rozgrzewając biegaczy do rywalizacji, bo to, że będzie chłodno i zimno, to jest pewne. Pytanie, na ile w tym roku warunki nam pozwolą. Mamy nadzieję, że dla nas jako organizatorów będzie to w miarę łagodnie i obędzie się bez opadów, deszczu czy śniegu.
14: Czyli co, zapisujemy się i szczególnie zachęcamy do tego bełchatowian.
15: Tak, bełchatowianie są mile widziani u nas na biegach, przede wszystkim z tego względu, że jest też kategoria najlepszej bełchatowianki, najlepsi bełchatowianie. Są kategorie wiekowe, jest wiele nagród do zdobycia, łączna pula finansowych nagród to jest 12 800 zł. Do tego puchary, statuetki, do tego medale dla każdego uczestnika, pakiety startowe wypełnione w tym roku ręcznikami okolicznościowymi, bo przypomnę, że na 15 km jest to w pakiecie za 90 zł, bym powiedział, obowiązkowa pozycja. Pakiet na 5 km kosztuje 60 zł i jest to pakiet bez gadżetu. Można go dokupić w kwocie, która jest wskazana na naszej stronie, ale o tym więcej w regulaminie i na naszych mediach społecznościowych na stronie mcs.bachatow.pl. Zapisujemy się, biegamy. Przypomnę, że jeszcze trwają zapisy do piątki szytej na miarę, która w październiku. Tam już miejsc coraz mniej, coraz więcej miejsc zajętych, także zachęcam do tego, żeby tą jesień biegową spędzić w Bełchatowie podczas piątki szytej na miarę, jak i bełchatowskie piętnastki.
3: A z Adamem Kieruzelem, dyrektorem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
5: SK Bełchatów News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do naszego codziennego życia, także do internetu i mediów. Zdjęcia, filmy czy głosy mogą dziś wyglądać i brzmieć jak prawdziwe, choć nigdy nie powstały w rzeczywistości. Jak nauczyć młodych ludzi odróżniać fakt od manipulacji? Odpowiedzią ma być łódzki program What the Fake.
16: What the Fake? Co to jest za program i dla kogo on ma być?
17: To jest program edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji kierowany do szkół podstawowych, klas 4-8 ze szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych i ma na celu zwiększenie umiejętności krytycznego myślenia i świadomego odbioru informacji we współczesnym świecie. Mateusz Kosman, jestem kierownikiem projektu What the Fake, realizowanego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, programu edukacji medialnej i przeciwdziałania dezinformacji. Program posiada trzy moduły: What the Fake Class, What the Fake Talks i What the Fake Lab. A czym one są? What the Fake Talks to projekcje i prelekcje przed seansem filmowym, gdzie nasi filmoznawcy, medioznawcy przygotowali odpowiednie tytuły do odpowiednich grup wiekowych. Mamy tam przygotowane filmy fabularne.

0: korekcję kolorów, odpowiedni montaż mający na celu niesienie dezinformacji. Będziemy rozbrajać to na czynniki pierwsze, pokazywać młodym ludziom, jak to działa, tak żeby byli świadomymi odbiorcami treści medialnych. Dalej mamy studio efektów specjalnych, gdzie przygotowaliśmy odpowiednią grę VR-ową, w której będziemy rozróżniać obrazy i filmy prawdziwe od tych wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a jak wiemy, w dzisiejszych czasach nie jest to już takie łatwe. Dalej mamy studio dźwiękowe, gdzie najpierw pokażemy klasyczne mechanizmy montażu dźwięku, jakie były wykorzystywane od lat w takich mediach jak chociażby radio, więc mam nadzieję, że pan mnie tutaj nie wyedytuje i nie pokaże mnie w złym świetle. Natomiast chcemy też zwrócić uwagę na generatywną sztuczną inteligencję. Będziemy mówić o dźwięku pod tym kątem, więc o tych wszystkich profilach głosowych, za pomocą których możemy wygenerować, posiadając czyjś głos, treści, których nigdy nie wypowiedział. Oraz mamy przed sobą jeszcze studio animacji i charakteryzacji, gdzie pokażemy, jak strój, jak ubiór wpływa na odbiór osoby, z którą rozmawiamy. Oraz praktyczne warsztaty plastyczne, gdzie będziemy pokazywać na przykład realizację karykatury, w której będziemy mówić o tym, jaka jest różnica między rozśmieszeniem, rozbawieniem, a ośmieszeniem kogoś i jakie za sobą etyczne czynniki to niesie. Ale w naszym programie, czyli What the Fake, mamy jeszcze trzeci moduł, czyli What the Fake Class. I jest to ścieżka dydaktyczna, w zasadzie trzy ścieżki dydaktyczne dostosowane do odpowiednich grup wiekowych, które tutaj serdecznie do nas zapraszamy. Ścieżki dydaktyczne przygotowane są na wystawie stałej o nazwie Kino Polonia. Czym jest ta wystawa? To 1500 metrów kwadratowych na trzech kondygnacjach Narodowego Centrum Kultury Filmowej, gdzie przygotowaliśmy ścieżki dotyczące propagandy i cenzury w polskim filmie. Chcemy mówić o tym, jak ten film podlegał cenzurze, propagandzie, ale też jak kino przed tym się broniło i jak pomagało sobie w tych trudnych dla niego chwilach. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły podstawowe od klas 4 i 8 oraz szkoły średnie z całej Polski do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, działającym przy EC1. Zapraszamy serdecznie już od 17 września. Zaraz startujemy.
1: Dzisiejsze techniki manipulacyjne już poszły bardzo do przodu, w szczególności przez AI. Moje pytanie jest takie, czy młodzi ludzie potrafią odróżnić tego fejka od czegoś, co jest rzeczywiste, czy może niekoniecznie?
0: Młodzi ludzie przede wszystkim nie znają pojęć, jakie temu towarzyszą, czyli tam około 70% młodych ludzi deklaruje już działania na generatywnej sztucznej inteligencji, czy to na silnikach LLM-owych, czy też na silnikach graficznych, czy silnikach wideo. Natomiast mało kto ma świadomość tego, czym jest de facto deepfake i jakie etyczne, że tak powiem, konsekwencje to za sobą niesie, oraz prawne, bo jak wiemy, prawo oczywiście goni tę technologię, nigdy jej nie doścignie, ale stara się to robić, więc powstają nowe uwarunkowania prawne mówiące o tym, w jaki sposób można, a jak nie można z niej korzystać. Natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że będziemy zwracać uwagę na chociażby weryfikację wsteczną obrazu. Tak? Dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi przygotować obrazy już praktycznie bardzo zbliżone do tych realnych. Już tak naprawdę bardzo mało artefaktów jest tam widocznych, w związku z czym będziemy zwracać uwagę na to, żeby weryfikować fakty, sprawdzać źródła, wstecznie weryfikować obraz i będziemy mówić o tym, jak się przed tym chronić i jak nie ulegać emocjom w trakcie odbioru takich informacji.
1: Częściowo wyprzedził pan właściwie moje pytanie. Chciałem powiedzieć o tym, że w social mediach dużo mamy zalewu właśnie filmów, no, które już coraz trudniej odróżnić. Czy da się w ogóle to w jakiś sposób odróżnić? Na co zwrócić uwagę, żeby po prostu na tego fejka się nie złapać?
0: Tak, dzisiaj dużo treści generowanych przez sztuczną inteligencję jest robione w sposób hurtowy. Wiemy, że porządne narzędzia i te dostępne dla profesjonalistów potrafią już realizować treści, które są praktycznie identyczne z tymi, które są realne. Natomiast te treści, które są masowo produkowane w sposób hurtowy, często posiadają błędy. My będziemy o tym mówić, jak te artefakty rozpoznawać, jak je wychwytywać i jak się przed nimi bronić.
1: A jakie są nowe techniki, które jeszcze być może nie są znane, ale mogą być realnym zagrożeniem w niedalekiej przyszłości?
0: No, myślę, że tutaj rozwój technologii jest, że tak powiem, nie do końca przewidywalny. Natomiast tak, mamy sztuczną inteligencję, mamy kwestie VR-owe, mamy social media, które będą się rozwijały.

0: stanie kiedyś taka audiowizualna, w czasie rzeczywistym przestrzeń społeczna, w której będziemy coraz częściej i coraz więcej przebywać, która bezwzględnie będzie wpływała na nasze życie codzienne. Generalnie jest to dosyć mocno czarna wizja, natomiast wiemy o tym, że realizowane są farmy AI-owe, jest tego coraz więcej, wszyscy globalni gracze wchodzą w to, więc na pewno tego nie unikniemy, ale musimy wiedzieć, jak w tym żyć, jak sobie z tym radzić i nie ulegać presji.
1: Program jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 i potrwa do 2028 roku. W zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie z całej Polski, a o szczegóły pytał Daniel Techniński.
2: SK Bełchatów.
1: Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.

0: Bełchatowska dziewczynka z tej piosenki, to ty.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że nagrałaś piosenkę o Bełchatowie?
1: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę. Bardzo lubię Bełchatów.
0: Jesteś taką małą, lokalną patriotką.
1: Tak.
0: O czym opowiadasz w tej piosence? Postarajmy się przybliżyć.
1: O Bełchatowie, o szkole, o lodach i o placu Narutowicza.
0: W tej piosence wymieniasz m.in. swoje ulubione miejsca w Bełchatowie.
1: Tak.
0: I chyba jest ich całkiem sporo.
1: Tak.

0: czujesz w tym mieście?
1: Bardzo.
0: A jak tworzyło się tę piosenkę? Było łatwo czy trudno? Jak to wyglądało tak troszkę od kuchni, jakbyś mogła opowiedzieć?
1: Mama pisała, uczyliśmy się jej.
0: Ale z tego co wiem, to było też dużo twoich sugestii, jeśli chodzi o tekst, tak?
1: Tak.
0: Na przykład jakie?
1: O lodach, o szkole, o placu Narutowicza i przyjaciółach.
0: Mam takie wrażenie, że nagrywanie tej piosenki było bardzo fajną przygodą.
1: Tak.
0: I to oczywiście nie koniec, bo wiem, że będzie też kręcony teledysk.
1: Już kręcimy, ale złamałam rękę.
0: Czyli trzeba jeszcze troszkę poczekać.
1: Tak.
0: Ale pewnie już nie możesz się doczekać.
1: Tak.
0: Kto wpadł na pomysł tej piosenki?
2: Była to troszeczkę taka podpowiedź od pani prezydent, ale nie bezpośrednia. Maja miała dwa swoje utwory i pani prezydent zasugerowała, że może coś nowego. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Jaki temat? Temat pojawił się bardzo szybko. Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie. Ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci. Stąd ten fragment, że nie wiadomo, gdzie poprowadzi ją droga, ale zawsze będzie wiedziała, skąd wyrosły jej skrzydła, czyli właśnie z naszego Bełchatowa. No i w ten sposób powstała piosenka. Od myśli do myśli, od analiz, gdzie Maja lubi być, co lubi robić w Bełchatowie. No i powstał bardzo fajny, rytmiczny utwór, w którym Maja świetnie się czuje, co było widać już na występie stypendystów w zeszłą niedzielę.
0: Tę piosenkę mogli już na żywo usłyszeć mieszkańcy.
2: Tak, mogli usłyszeć mieszkańcy na właśnie koncercie stypendystów. Był to ostatni weekend sierpnia.
0: To bardzo pozytywny kawałek, z którego wynika, że Bełchatów jest fajnym miejscem do życia.
2: Jest świetnym miejscem do życia, jest bezpiecznym, spokojnym, ale jednocześnie dużo się tu dzieje. Wszystkie imprezy organizowane w okolicy MCK-u, PCS-u są ogromną atrakcją w naszym mieście. Maja bierze w nich zwykle czynny udział, dlatego ta jej miłość do Bełchatowa, ten patriotyzm lokalny jest dość silny.
0: No właśnie, to nie jest przypadek, że taki utwór powstał, ponieważ ta siedmiolatka bierze już czynny udział w życiu kulturalnym miasta.
2: Tak, Maja występuje zarówno z Cantabile, jak i swoimi indywidualnymi występami. Uświetnia przeróżne wydarzenia w naszym mieście. Można ją słuchać z jej piosenkami od Przyjaciela, przez Koziołeczka na podstawie Brzechwy. No i teraz mamy Bełchatowską Dziewczynkę.
0: No i kontynuuje rodzinne tradycje, bo tych kawałków troszkę się już uzbierało, tyle że wcześniej głównie głos użyczał
2: Sebastian. Sebastian zwykle miał pisane utwory. Przyszedł dzień, gdy Maja zapytała, a dla mnie? No i zaczęła się tak przygoda Mai z jej własnymi piosenkami.
0: Dodajmy, Sebastian to starszy brat
2: Mai. Starszy brat, tak, który ma już kilka, może kilkanaście utworów, natomiast Maja ma kilka, no ale wydaje się, że Bełchatowska Dziewczynka najbardziej trafia w jej charakter i rytmiczność. Muzyka jest troszeczkę jakby meksykańska, hiszpańska, rytmiczna, wesoła, bardzo skoczna. Wiem, że dziadkowie odsłuchują ją 20 razy, a może i więcej dziennie. Także jest miła dla ucha, miła do potupania, nawet do potańczenia.
0: Szybko wpada w ucho.
2: Bardzo szybko wpada w ucho i od razu zaczyna się śpiewać, nucić. Szybko nam poszła ta faza nauki. Maja od razu załapała.
0: Wkrótce będzie można ją usłyszeć na YouTubie, ale na to jeszcze chwilę poczekamy.
2: Jeszcze chwileczkę, troszeczkę nam się skomplikowały sprawy. Maja złamała rękę. Miałyśmy nagrywać, właśnie teraz jest piękna pogoda, miałyśmy nagrywać teledysk do tego utworu. Muszę pomyśleć nad czymś innym. Na pewno pojawi się, myślę, na dniach, bo już kombinuję, już coś tworzę, żeby było ładnie, ciekawie i pasowało do rytmu utworu.
0: Jak się nagrywa utwór o Bełchatowie z siedmiolatką?
2: Fantastycznie. Z taką siedmiolatką? Fantastycznie. Maja jest bardzo radosna, uwielbia śpiewać, uwielbia występować, więc utwór, który dotyczył jej miasta, troszeczkę, a nawet w całości o niej, był spełnieniem takich jej maleńkich potrzeb na realizację siebie na scenie.
1: Jestem mała, lecz mała.
0: no, siedmiolatka promująca miasto, w którym mieszka, i to promująca przez muzykę, no to jednak rzadki obrazek.
2: Myślę, że się nie spotkałam z taką sytuacją. Siedmiolatka, tak, i jej utwór o Bełchatowie, myślę, że jest to strzał w dziesiątkę.
1: Gorąco zachęcam do odwiedzenia Bełchatowa. Bełchatów to nie tylko elektrownia i kopalnia, to wiele fajnych miejsc, które warto

0: 7-letnią Mają i jej mamą Joanną rozmawiał Rafał Różycki.
1: Radio SK. Radio SK.